0: Przypominam, że słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt, a ja nazywam się Julita Miszka i dzisiejszy wieczór będzie, a właściwie już ma, taki charakter muzyczno-słowny. I dzisiaj rozmawiamy tylko nie wyłącznie o samej muzyce, ale też o tym, co się kryje pod tą muzyką, pod utworem, pod piosenką. I odkrywamy to wnętrze tych piosenek, a wnętrzem są po prostu słowa. I staramy się w jakiś sposób te słowa zrozumieć, albo czasami wydobyć głębię tych słów. Bardzo zapraszam Państwa do tego, żebyście podzielili się też ze mną informacją, jakie piosenki przemawiają do Was, jakie teksty przemawiają do Was, jakie utwory wywarły na Was kolosalne wrażenie, nie tylko ze względu na muzykę, którą gdzieś usłyszeliście i cały czas sobie nucicie albo gwiżdżecie. Tak, tylko że jak gwiżdżecie, to wtedy po prostu gwiżdżecie muzykę, gwiżdżecie melodię tej piosenki. A co jest ze słowami? Czy są piosenki, które wywołały u Was w jakiś sposób, nie wiem, no, wielkie emocje albo dreszcze, albo doszło do jakichś takich emocji typu zastanowienie się ogólnie nad treścią, nad sensem tych danych słów. Czy niektóre są słowa, które przemówiły do Was tak, że pomyśleliście sobie, no rzeczywiście, tak to widzę. Jeżeli tak jest, to napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de, a ja sobie kiedyś w jakiejś audycji najpierw przeczytam te Wasze maile, te informacje, a później w jakiejś audycji chętnie o tym porozmawiamy. A najbardziej byłoby mi miło, gdybyśmy kiedyś mogli się po prostu zdzwonić na antenie i sobie posłuchać tego, co macie do powiedzenia na temat tych utworów. Te audycje piątkowe są takimi wieczorami, gdzie właściwie to jest taki czas po całym tygodniu przed weekendem na takie delikatne, jak gdyby na taką refleksyjność. Dlaczego mielibyśmy tego nie wykorzystać? A słuchaliśmy utworu Corteza, piosenki Stare Drzewa. No i tak, no i to jest zupełnie inny rodzaj pisania, aniżeli u Podsiadły, czy u Jakubowicz. Tutaj mamy po prostu taki minimalizm do granic możliwości. I właśnie dlatego ten tekst działa tak mocno na mnie. Nie wiem jak na Państwa, ale na mnie tak. Bo na pierwszy rzut oka, no tak, o czym jest ten tekst? Bardzo prosty obraz. Stare drzewa, jakaś cisza, natura. No i tak naprawdę to jest piosenka o przemijaniu, o czasie, o samotności, o relacji, która się zmienia albo gdzieś tam zanika. I to, że ten tekst mówi bardzo mało, to jednocześnie moim zdaniem mówi bardzo dużo. Bo Cortez już taki jest, jeżeli pójdziecie na jego koncert. Wchodzi na salę. Czasami jest to sala w ogóle nieoświetlona do tego stopnia, żebyśmy widzieli całą tą scenę. Gdzieś jakieś punktowe światła. Byłam już na tych koncertach i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Ostródzie. I kiedyś nawet mając bilety w Teatrze Muzycznym w Gdyni, poprosiłam mojego takiego redakcyjnego, właściwie nie redakcyjnego, takiego kolegę, naszego korespondenta z Trójmiasta, który poszedł specjalnie na ten koncert. Ja miałam te bilety, ale nie mogłam przyjechać. A więc mój kolega z Trójmiasta wybrał się na ten koncert i mówi, wiesz, ja nawet się dobrze nie przyjrzałem, ponieważ ja Corteza zbytnio nie znam. Ja nawet nie wiem, jak ten człowiek wygląda, bo on zakapturzony siedział przy tym instrumencie. Wszystko było jakoś tak wyciemnione. Jakbyś mi teraz miała pokazać tego artystę, to bym nie wiedział, jak on wygląda. Ale zostało mi po tym koncercie mnóstwo tekstów, mnóstwo muzyki i te teksty tak do niego przemówiły i tak poczuł taki osobiste powiązanie się z tymi tekstami, że dopiero właśnie nie widząc tego artysty skupił się na tekstach i dopiero odkrył tego artystę zupełnie na nowo dla siebie, ponieważ w ogóle się w gruncie rzeczy nigdy aż tak bardzo nie interesował Cortezem. stare drzewa można odczytać jako taką metaforę czegoś trwałego, co już przetrwało i czegoś, co stoi, mimo że wszystko wokół się zmienia. Jest tu trochę smutku, jakiegoś takiego poczucia oddalenia. To nie jest oczywiste i właśnie to jest siła tego tekstu. Ten utwór w gruncie rzeczy nie narzuca znaczenia i każdy może usłyszeć to, co chce usłyszeć. Chyba to jest właśnie tak wspaniałe w tych piosenkach, że każdy może usłyszeć coś innego. Jedni usłyszą historię miłosną, inni jakąś refleksję o życiu, jeszcze inni po prostu jakiś nastrój samotności. No i tak to jest właśnie z Cortezem, bo to artysta bardzo charakterystyczny, a jego styl to głównie oszczędność formy, to jest cisza, to są pauzy, to jest skupienie na emocji. On śpiewa tak, jakby mówił tylko do jednej osoby, nie jak do publiczności, tylko do jednej osoby. To jest tak niesamowicie intymne. To bardzo taki dobry przykład w naszej audycji utworu, bo pokazuje, że nie trzeba wielu słów, żeby powiedzieć coś ważnego. Że cisza w piosence też jest jakąś częścią tekstu, że emocja często jest między tymi wersami. Stare drzewa to piosenka, która pokazuje, że czasem najwięcej dzieje się nie w tym, co nie zostało powiedziane. Ale to, co czuliśmy, to taki tekst zbudowany z obrazów, z ciszy i właśnie dlatego każdy słyszy w nim coś bardzo takiego osobistego. Corteza bardzo szanuję, bardzo lubię. Początkowo chyba wszystkie płyty wręcz pochłaniałam. Później taki przełom nastąpił, że on troszeczkę próbował, chyba szukał nowych dróg. Może nie przemawiało to do mnie wszystko, ale mimo wszystko taki rdzeń tego, tej takiej, takiej tajemnicy, takiego nie jakiejś zabawy z tym słowem, ale takiego wyszukiwania tylko pojedynczych słów, a resztę niech sobie się ta osoba słuchająca domyśli, albo sobie doda, albo sobie wyobrazi. To jest właśnie to, co go tak charakteryzuje. Bardzo, bardzo lubię tego artystę. Młody człowiek, który niespodziewanie wtargnął wręcz na scenę, na listę przebojów, taką swoją odmiennością. Takim zachowaniem, takim introwertyzmem, takim czasami się wydaje, że on lekceważy sobie publiczność. On po prostu przychodzi, śpiewa i on wcale nie chce, żeby być widziany jako jakaś gwiazda, jako jakiś wokalista słynny, znany z list przebojów, ze sceny, uwielbiany, gdzie ludzie jeżdżą na jego koncerty z końców Polski, z jednej strony Polski na drugą stronę, ale wręcz chce przyjść, odśpiewać to, co czuje i nawet w gruncie rzeczy wcale mu nie zależy na wielkim kontakcie z publicznością. On po prostu daje materiał, a ludzie sobie biorą to, czego w danym momencie potrzebują. Tak przynajmniej ja to widzę. Dzisiejszy wieczór już od godziny 19:00 dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Przypomnę, skupia się głównie na słowach niektórych polskich piosenek i wcale nie wybrałam jakichś tam takich utworów, które ewentualnie byłyby jakimiś utworami, które już od wielu, wielu lat mają miejsce określone w audycjach radiowych, w określonych na przykład jesiennych audycjach są bardzo często prezentowane, bo ciągle rok w rok mówi się powiedzmy o tej jesieni, czy o tej zimie, czy o jakichś innych wydarzeniach. To są utwory, które praktycznie śpiewane są przez młodych artystów i artystów, którzy próbują znaleźć coś, co trafi w głębie słuchacza, ale w gruncie rzeczy wcale o to nie zabiega. Także my, naszą pracą jest po prostu wysłuchanie tego utworu i szukanie takich, tak zastanawiamy się, myślimy, co ten utwór ma, chętnie go jeszcze raz posłucham, co on ma coś takiego w sobie, że znowu mam ochotę nacisnąć ten klawisz i czy jakieś tam przyciski sobie posłuchać tego utworu. Raz na jakiś czas wracamy do tych utworów. Jednym z takich utworów, które do których ja czasami wracam, ale to głównie wtedy, kiedy gdzieś budzi się we mnie jakiś taki bunt, bo są też takie utwory właśnie, które nie zawsze są jakieś nostalgiczne, nie zawsze są jakieś tam takie bardzo melancholijne, ale budzą jakiś taki ból w środku, we wnętrzu. Jednym z takich utworów jest utwór, który za chwileczkę usłyszycie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Darmstadt i audycji Misz Masz. Wojtek Hoffmann, Turbo.

No właśnie. Ja myślę, że wszyscy słuchacze tacy troszeczkę już mniej więcej podobnie jak w moim wieku bardzo dobrze odgadli, kim jest Wojtek Hoffman, który się przedstawił na początku tej audycji i również jaki to zespół Turbo, jaką rolę odegrał w polskiej muzyce rockowej. Mówimy tutaj o piosence Dorosłe Dzieci zespołu Turbo, w której ważną rolę odgrywa właśnie ten gitarzysta i współtwórca zespołu Wojciech Hoffman, który powiedział, pozdrowił wszystkich słuchaczy audycji Miszmasz przed chwileczką. To jest, no cóż, to już jest zupełnie inny świat niż wcześniejsze piosenki, o których tutaj mówiliśmy, bo tutaj już nie ma szeptu, tu już nie ma niedopowiedzeń, tu jest po prostu krzyk. Już sam tytuł jest bardzo znaczący. Dorosłe dzieci, czyli ludzie, którzy formalnie są dorośli, ale emocjonalnie, gdzieś tam życiowo czują się jeszcze się czują zagubieni. Ten utwór jest o pokoleniu wchodzącym w dorosłość, o braku perspektyw, o rozczarowaniu rzeczywistością, poczuciu, że świat nie spełnił obietnic. Ten utwór powstał w latach 80. i to ma ogromne znaczenie, bo to był czas, kiedy młodzi ludzie w Polsce czuli totalne ograniczenie systemu. Nie mieli, praktycznie nie mieli realnego wpływu na swoją przyszłość. Mieli w sobie mnóstwo gniewu, mnóstwo frustracji i ten tekst to dokładnie oddaje. A co jest w tym utworze najmocniejsze? Przede wszystkim ta bezpośredniość. Bo to nie jest jakiś poetycki język, to nie jest jakaś tam metafora. To jest po prostu nazwanie rzeczy wprost. Jakieś takie emocje bez filtra. To jest totalny bunt. Nie zaprasza nas do refleksji w ciszy. On po prostu uderza. Słuchacz słuchający tego utworu czuje tak ogromne napięcie. Myślę, że dlatego ten utwór był tak często kiedyś prezentowany w Trójkach, w różnych programach, szczególnie młodzi ludzie prosili o ten utwór. Wtedy jeszcze nie było takiej możliwości, żeby sobie w internecie, nie wiem, na MP3-kach ściągać i sobie słuchać podczas biegania, czy podczas spacerów, czy podczas gdzieś tam siedzenia w tramwaju, w autobusie, w pociągu, czy w samochodzie piosenek, które sobie gdzieś tam wrzuciliśmy i sobie mogliśmy, możemy sobie odtworzyć. Kiedyś po prostu było radio i mogłaś sobie ustawić tą godzinę, kiedy będzie jakaś audycja i wiedziałaś, że w tym momencie mogą być ciekawe utwory i chciałaś słuchać tych utworów, chciałaś być w tym momencie na żywo w danej audycji, bo czułaś to napięcie, czułaś tą złość, czułaś tą energię. Ten tekst, który był i wciąż bywa taką formą identyfikacji, że to jest o nas, o takim pokoleniu, które mnóstwo przeżyło, które bardzo dużo widziało i czuło. I muzyka zespołu Turbo, to tutaj jest w tym utworze absolutnie kluczowa. Taki heavy metal, który daje i siłę do tego tekstu, który tutaj został zaprezentowany. I tą dynamikę, i wręcz nawet taką się czuje agresję. I to jest moim zdaniem idealnie dopasowane do tego tekstu. Czyli słowa, energia muzyki, taki typowy manifest. Zupełnie inny utwór, zupełnie inny tekst, zupełnie inny rodzaj dotarcia do słuchacza. A Wojtek Hoffman to jedna z takich kluczowych postaci polskiego metalu. Bardzo, bardzo znany muzyk, który również gra w różnych innych jakichś formacjach. Bardzo często z Witkiem Łukaszewskim z Poznania grywają. Byli tutaj również w Niemczech na koncertach. Na pewno bardzo wielu słuchaczy go kojarzy. Zespół Turbo był jednym z pierwszych, który w Polsce w tak wyraźny sposób mówił o emocjach młodych ludzi. Nie bał się mocnego przekazu, łączył muzykę z bardzo wyraźnym jakimś komunikatem. To jest taki kontrast do wcześniejszych przykładów. Możemy powiedzieć, że polska piosenka to nie tylko poezja, subtelność, no ale właśnie, to także bunt, to też sprzeciw, to także głos pokolenia.
Dorosłe dzieci to jeden z takich utworów, w których tekst nie jest dodatkiem do muzyki, ale jest jej sercem. To głos takiego pokolenia, które czuło się zagubione, rozczarowane i które w tej piosence właśnie znalazło swój język. Był już gniew, był już manifest, było też bardzo ulotnie, przyjemnie i moim zdaniem bardzo dobrze, że te piosenki są tak zróżnicowane. Bardzo dobrze, że te piosenki mówią czasami o różnych naszych stanach duchowych, bo tak jak w życiu, tak również jest z naszymi emocjami. Raz nam jest błogo, a raz po prostu mamy ochotę walnąć pięścią w stół. I tak to właśnie jest również w muzyce.

No i taki świetny moment w naszej audycji, że przeskakujemy z takiego hymnu, z takiego manifestu na... Po prostu wchodzimy w klasykę, ale taką, która wciąż brzmi świeżo i zupełnie ma inny charakter. A mówimy tutaj o utworze Kocham Cię, kochanie moje, zespołu Manam, którego twarzą była Kora. I to jeden z tych tekstów, które zna prawie chyba każdy. Ale nie każdy się nad nim naprawdę zatrzyma, bo to nie jest zwykłe wyznanie miłości. Na pierwszy rzut oka bardzo prosto. Kocham cię, relacja, uczucia. No ale kiedy się wsłuchasz, pojawia się coś więcej, bo to nie jest spokojna, romantyczna miłość. To jest jakaś taka intensywność, to jest takie napięcie. No, emocjonalna huśtawka. Co jest niezwykłe? Słowa kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje, czyli taka, czyli to, co tak wraca jak taka mantra. Ale ta mantra nie brzmi jak pewność, ona brzmi jak coś, co trzeba ciągle powtarzać, żeby w to wierzyć. I to jest takie bardzo ciekawe. Miłość jako coś niepewnego, coś, co się wydarza tu i teraz, ale nie wiadomo, czy przetrwa. Jak my możemy odczytać ten tekst? To może być zachwyt drugą osobą, to może być zauroczenie. No ale to też może być taki lekki niepokój, jakby w tle było pytanie, czy to naprawdę jest trwałe? Czy to nie zniknie? A jak na nas działa? Dlaczego uwielbiamy ten utwór i ciągle robi nam się miło, kiedy słuchamy tego utworu? Taka pozytywna, fajna energia. To jest piosenka, która zostaje w głowie, nie tylko poprzez rytm, przez taką powtarzalność, no ale też dlatego, że działa emocjonalnie i że jednocześnie jest trochę taka niejednoznaczna. I chyba to jest jej siłą. Kora była absolutnie wyjątkową postacią. To nie była tylko wokalistka, bo to była osobowość, to była energia, to była ta autentyczność. I jej sposób śpiewania był naprawdę bezpośredni. Trochę taki surowy, ale bardzo prawdziwy. Ona w sumie nie upiększała tych emocji. Ona mówiła, jak jest. Manam odegrał ogromną rolę w polskiej muzyce. To był zespół, który połączył rock z bardzo wyrazistym językiem, wprowadził świeżość, odwagę w tekst.

prostota może być siłą, tak nazwę ten utwór. I wiadomo, że te powtórzenia mogą budować emocje i tekst nie musi być skomplikowany, żeby był znaczący. I proszę bardzo, jaki utwór piękny powstał. Jak się szybko coś wspaniałego urodziło. Chociaż nie wiem, czy szybko, bo nie wiadomo, ile ten utwór powstawał, ale jak już się troszeczkę chyba zaczęło ten utwór pisać, te nutki, i zaczęły do tego dochodzić słowa, to mam wrażenie, że to poszło szybko. Bo to się bardzo pięknie śpiewa i bardzo pięknie czuje. I mam wrażenie, że też się pięknie to wszystko pisało. Kocham cię, kochanie moje. Utwór, który pokazuje, że czasem najprostsze słowa niosą największy ładunek emocji, a sposób, w jaki są powiedziane, może zmienić ich znaczenie. Zapraszam was wszystkich do tego, ażebyście zastanowili się, jakie utwory w waszym życiu odegrały duże znaczenia. Może nie tyle utwory, nie tyle piosenki muzycznie, ale właśnie te pod względem tekstu. Byłoby mi bardzo miło od was to usłyszeć. A ja przypominam, słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt. I te audycje zawsze mają miejsce w piątki. W pierwsze piątki miesiąca od godziny 19 do godziny 21. Przypominam, miszmasz zawsze w pierwszy piątek miesiąca od 19 do 21. Potem w drugi piątek miesiąca, to jest zawsze darmsztacka fala, Karol Igor Prabucki zaprasza. Danuta w trzecim tygodniu, Jacek Sobok zawsze się cieszy, jeżeli jesteście, i zawsze jest ciekawie, interesująco i wesoło. Oczywiście Elik Plichta w Eliksirze w czwartym tygodniu od 19 do 21, a w soboty również od 15 do 17. Polnisz jest magazyn Bigos razem z Renią Masztalerz. I od pewnego czasu również w niedzielę audycje Renaty, już autorskie audycje, które prowadzi bez Elika. Nie mogłabym nie wspomnieć o drugiej środzie miesiąca z Karoliną Kochański w audycji Karolinka od 21 do 23. No i oczywiście czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czepatul i jego tomograf. A ja tylko przypomnę, że taką najnowszą naszą siłą naszej redakcji jest właśnie Renata i jej audycje w drugą niedzielę miesiąca od 19 do 21. Audycje nazywają się Reset. Zapraszam państwa bardzo serdecznie, bo to jest ta nasza młodość, to jest ten nasz uśmiech i nasza nowa energia w naszej redakcji. Także zapraszam was bardzo, bardzo serdecznie.

0: przyjdę do siebie.
1: Zobaczam audycji Miszmasz. Życzę wszystkiego dobrego. Anna Maria Jopek.
2: Anna Maria Jopek i Sana w utworze Kochałam Pana, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka. A już jak wspomniałam, wykonują m.in. Anna Maria Jopek i Sana. To jest zupełnie inna jakość słowa. Tu nie ma tekstu piosenkowego w klasycznym sensie. Tu mamy poezję. Po prostu poezję, która została zaśpiewana. Już pierwszy wers wszystko ustawia. Kochałam pana, czas przeszły. I to jest klucz. To nie jest opowieść o miłości, która trwa. To jest po prostu opowieść o miłości, która już się wydarzyła. No, spokój. Ten tekst nie krzyczy, nie dramatyzuje. On mówi po prostu cichutko, z dystansem, z taką dojrzałością. I to nie jest żadna jakaś tam rozpacz po rozstaniu, a raczej taka akceptacja, spokojne spojrzenie wstecz i co? I takie zamknięcie pewnego rozdziału. To jest ta siła Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka miała niezwykłą umiejętność pisania o wielkich emocjach takim prostym językiem, bez patosu, bez przesady, ale z ogromną trafnością. I w tym utworze Kochałam Pana robi coś bardzo subtelnego. Nie ocenia, nie oskarża, nie idealizuje, po prostu stwierdza fakt i to wystarcza. Chociaż ten tekst jest spokojny, to pod powierzchnią jest bardzo dużo. Jest taki, jest ślad dawnego uczucia. Może taki lekki żal, może nostalgia, ale też taka godność. To nie jest jakaś historia zranionej osoby, to jest głos kogoś, kto już przez to po prostu przeszedł. I dlatego tak może działa na słuchacza. Ten utwór często zatrzymuje, bo wielu ludzi odnajduje w nim własne doświadczenia. Miłość, która była ważna, ale nie została na zawsze i właśnie to czyni ten utwór takim uniwersalnym. A już w ogóle samo śpiewanie, sama ta interpretacja Jopek i Sana, to połączenie Anna Maria Jopek i Sana jest tutaj bardzo symboliczne, bo Jopek wnosi taką dojrzałość, spokój, kontrolę. Wiemy o jej życiu, wiemy o długim związku małżeńskim z panem Kedryńskim i takie jak gdyby taką ucieczkę od ludzi w muzykę, bo prawdopodobnie było coś, co ją w jakiś sposób wewnętrznie rozbijało i ona w tą muzykę uciekała, aż w pewnym momencie tak powoli uciekała, że uciekła i miała czas na długie zastanowienie, co robić dalej. Co robić ze sobą, co robić z uczuciem, które z jednej strony wygasa, ale mamy wrażenie, że mamy w sobie jeszcze tyle uczuć, którymi możemy obdarzyć człowieka i wtedy pojawia się ktoś inny. Jest i czujemy, że budzi się u nas uczucie na nowo. Tak było właśnie w życiu Anny Marii Jopek. Pojawił się nowy mężczyzna, nowa miłość, nowe szczęście. Nie czytamy tych wszystkich tabloidów, nie czytamy tych wszystkich plotkarskich, a właściwie może inaczej. Czasami czytamy, ale niech każdy zamiast wydawać jakiś osąd czy jakąś ocenę, do tego nie mamy prawa, pomyśli o swoim życiu, o swoich sytuacjach miłosnych, o swoim życiu uczuciowym. Różnie to w życiu bywa. Czasami nagle mamy wrażenie, że coś już nam uciekło bezpowrotnie. I tu nagle jest coś, co powstaje, co nagle odkrywa pokłady wielkiego uczucia i wielkiej energii w nas. Coś, co naprawdę może nam jeszcze dać bardzo, bardzo dużo szczęścia. A więc takie jest życie. I tak też było z Marią Jopek. Powiem szczerze, że jak jest z życiem Sanach, nie wiem. Ja mam wrażenie, że ona jest tak skoncentrowana na muzyce, i chyba bardzo rzadko gości jej życie uczuciowe w jakichś tam stronach plotkarskich czy informujących o jej życiu prywatnym. Może nie doczytałam, może jeszcze nie miałam tej możliwości, a może po prostu ona się skupia głównie na muzyce. Jakby nie było, to chyba nasza główna artystka, która zapełnia Stadion Narodowy, stadiony, taka mała kruszynka z delikatnym głosem, a proszę bardzo, jaka wielka, ogromna siła. W tym utworze muzyka jest tutaj bardzo oszczędna. No i dobrze, bo to jest tekst, który w zasadzie w tym utworze jest najważniejszy. On prowadzi tutaj wszystko. To jeden z takich chyba najczystszych przykładów tego, że tekst piosenki może być literaturą. Nie musi krzyczeć, żeby był mocny. I czasem największą siłą jest po prostu jest siła tego, że jest po prostu ten utwór taki prosty. Kochałam Pana. Tekst, który pokazuje, że o miłości można mówić bez dramatyzmu. Spokojnie, cicho, ale niezwykle trafnie. I że czasem jedno zdanie w czasie przeszłym potrafi powiedzieć więcej niż cała historia. Przypominam, dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy po prostu o słowach. O słowach w piosenkach, które mają znaczenie. Mają ogromne znaczenie. Bo muzyka, melodia gdzieś tam brzmi nam w uszach. Ale słowa pozostają w sercu. I czasami bardzo dużo potrafią nam powiedzieć albo przypomnieć. To jest siła tych naszych piosenek. I na koniec w zasadzie mam jeszcze jeden utwór. Wykonawcy, artysty coraz bardziej znanego, młodego pokolenia. Nazywa się Sobel, a ponieważ niedługo, a może nie będę tego mówiła, że niedługo. Myślę, że w każdym z nas jest taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że uczucia uczuciami, miłości miłościami, ale najważniejszym człowiekiem w naszym życiu jest nasza mama. I utwór ma tytuł Kocham Cię, Mamo. Posłuchajcie, jak ten młody człowiek, jak pięknie mówi o miłości do swojej matki. Tak zupełnie zwyczajnie, a zupełnie w sposób wielki.
0: Przepraszam cię, mamo, za błędy, ale powiedz, jak mam zachować się. Tyle problemów, tyle złej energii, a potrafisz żyć i prosto stać na nogach. Wiesz, czasem dziękuję nie starczy, dlatego siedzę nad tekstem. Czasem dziękuję nie

Właśnie, kocham cię, mamo, w wykonaniu artysty, który nazywa się Sobel. To już zupełnie inny rodzaj emocji niż w poprzednich piosenkach, bo tutaj nie ma gry, nie mam metafory dla samej metafory, ale jest coś bardzo prostego i przez to bardzo mocnego. Relacja z mamą, taka wdzięczność, miłość, która nie zawsze była łatwa. Sam tytuł mówi wprawdzie już wszystko, kocham cię, mamo, ale ten utwór nie jest deklaracją. Co tu jest najmocniejsze? To jest to chyba, że ten tekst nie jest idealny i właśnie dlatego jest prawdziwy. Sobel nie buduje pięknego, wygładzonego obrazu tej relacji. Wie, że było trudno, pokazuje ją taką, jaka była, skomplikowana, trudna, bardzo głęboka. No i ten utwór często trafia bardzo bezpośrednio do nas, bo prawie każdy ma swoją historię z matką, z rodziną, z niewypowiedzianymi słowami. I nagle okazuje się, że ta piosenka mówi coś, czego sami nie potrafimy powiedzieć. A Sobel to taki artysta młodego pokolenia, ale bardzo charakterystyczny. Jego styl to połączenie śpiewu, rapu, duża emocjonalność, taka szczerość, że czasem aż do bólu. On nie boi się mówić o rzeczach trudnych i to go wyróżnia. A przede wszystkim ten głos. Sobel nie tylko śpiewa ten tekst, ale on go po prostu przeżywa, a czasem się łamie. Nie jest perfekcyjny, ale jest naprawdę prawdziwy. I to bardzo ważny taki finał dzisiejszej naszej audycji, który pokazuje, że teksty piosenek to nie tylko literatura, to także osobiste wyznania, coś, co może być bardzo blisko życia. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja była podróżą przez słowa, przez teksty, które, choć napisane w różnych czasach, przez różnych ludzi, mają jedną wspólną cechę. Potrafią nas poruszyć. Od poezji, przez bunt, przez miłość, aż po bardzo osobiste wyznania. Polskie piosenki pokazują, że słowo naprawdę ma znaczenie. Czasem wystarczy jedno zdanie, jedna fraza, żeby zatrzymać się na chwilę. Dlatego chciałabym Państwa zostawić z jedną myślą. Słuchajmy nie tylko melodii, ale słuchajmy słów, bo w nich często ukryte są historie, emocje i prawdy, które są bardzo blisko nas. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę pięknego, spokojnego weekendu, pełnego dobrych dźwięków i dobrych słów i może trochę więcej uważności na to, co naprawdę śpiewają artyści. Do usłyszenia. Pozdrawiam z radia Darmstadt. Julita Miszka.

Z ogromną radością witam Państwa w audycji radiowej Misz Masz, w polskiej audycji radiowej, w której od godziny 19 do 21 spotykają się słowo i muzyka. A ja nazywam się Julita Miszkę. Misz Masz to moja comiesięczna polska audycja radiowa, nadawana zawsze w pierwszy piątek miesiąca. Bezpośrednio ze studia Radia Darmstadt przy Steubenplatz 12. A ta audycja to przestrzeń rozmów, dźwięków i chwil. Chwil, takich chwil zatrzymania. Prowadzona jest głównie w języku polskim, w języku mojego serca i mojego pochodzenia. Proszę rozsiąść się wygodnie, wziąć głęboki oddech, no i po intensywnym tygodniu pracy, być może z filiżanką herbaty, proszę po prostu podarować sobie takie 2 godziny relaksu w języku polskim.

0: Drodzy słuchacze, dzień dobry, witam Was jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. I tak sobie w sumie dzisiaj pomyślałam, ponieważ zastanawiałam się, jakim tematem przywitam Was dzisiejszego wieczoru. I chciałabym Was zaprosić dzisiaj na taką podróż, w podróż inną niż zwykle. Podróż przez polską muzykę, ale nie tylko przez jej dźwięki, a głównie skupimy się przede wszystkim na słowach. Bo polska piosenka, i to jest coś moim zdaniem bardzo charakterystycznego, od zawsze była czymś więcej niż tylko melodią. Była taką opowieścią. Czasem bardzo osobistą, czasem jakąś społeczną, czasem bardzo poetycką. I właśnie temu chcę dziś poświęcić nasz czas. Zastanawiałam się często, co wyróżnia polską muzykę na tle innych. I mam takie poczucie, że jednym z jej najmocniejszych fundamentów jest właśnie tekst. W Polsce piosenka bardzo długo była blisko literatury, nie bez powodu. Wielu autorów tekstów byli głównie poeci, chociażby Wojciech Młynarski, czy choćby Agnieszka Osiecka. Ich utwory nie były tylko piosenkami do nucenia, to były takie miniaturowe historie, felietony, a czasem wręcz komentarze do rzeczywistości. I dziś chciałabym Państwu pokazać właśnie tę stronę polskiej muzyki, muzyki, która mówi o miłości, ale nie zawsze tej łatwej, o tęsknocie, o przemijaniu, o codzienności, ale też o wolności, o buncie, o samotności. I zacznijmy może od utworu, który wielu z Państwa może znać.
1: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś ten

No i chyba nie powiedziałam nic, co nie byłoby prawdą. Trudno powiedzieć, że tego utworu nie znamy, bo jest to wiersz, hymn Smutno mi Boże, autorstwa Juliusza Słowackiego, który został współcześnie zaśpiewany przez Sanach. No i to jest właśnie piękny taki punkt wyjścia do naszej audycji, bo pokazuje, że poezja sprzed prawie 200 lat może dziś stać się piosenką. To, co zrobiła Sanach, jest czymś więcej niż tylko nagraniem kolejnej piosenki. Ona sięgnęła po tekst jednego z najważniejszych poetów polskiego romantyzmu i właściwie go nie zmieniła. I to moim zdaniem jest naprawdę kluczowe. O czym jest ten tekst? Smutno mi Boże. To już pierwsze słowa, które ustawiają cały nastrój tej piosenki. To nie jest utwór o miłości w klasycznym sensie. To nie jest też tekst piosenkowy w dzisiejszym rozumieniu. To jest po prostu modlitwa i wyznanie jednocześnie. Słowacki pisał ten wiersz w podróży, daleko od ojczyzny. I to bardzo czuć. W tym tekście jest ogromna tęsknota, poczucie samotności, zachwyt nad światem, ale jednocześnie brak swojego miejsca w nim. On patrzy na piękno świata, na morze, na niebo, na przestrzeń, ale nie potrafi się tym do końca cieszyć, bo jest gdzieś nie u siebie. Cudowne emocje są w tym tekście przekazane, bo jest i melancholia, i jest taka duchowość. Przede wszystkim jest refleksja. Jest takie wyciszenie, refleksja nad życiem, nad przemijaniem i bardzo ważne. To nie jest jakiś taki dramatyczny krzyk. To jest po prostu, to jest taka raczej cicha rozmowa z Bogiem. I dlaczego to dzisiaj jeszcze działa na nas? Dlaczego takie teksty na nas jeszcze działają? Dlaczego młoda artystka sięga właśnie po taki tekst? Drodzy Państwo, bo emocje się nie zmieniły. Możemy żyć w zupełnie innych czasach, ale samotność, tęsknota, szukanie sensu, to są rzeczy ponadczasowe. Myślę, że znacie wiele utworów w Sanach, ponieważ jest to jedna z tych artystek, z tych młodych artystek, które bardzo świadomie pracują ze słowem. Sana jest znana z delikatności, z takiej cudownej, cudownej wrażliwości. Ma taki swój charakterystyczny styl, trochę lekko nostalgiczny, trochę taki intymny. I w swoich projektach coraz częściej sięga właśnie po literaturę. I to nie tylko Słowackiego, ale też innych poetów. I moim zdaniem robi coś takiego bardzo odważnego. Bo nie przerabia ich na siłę. Nie przerabia ich na współczesny język. I przede wszystkim nie upraszcza tych tekstów. Po prostu pozwala tym tekstom się wybrzmieć. Wielu słuchaczy mówi, że to bardziej doświadczenie niż zwykłe słuchanie, bo nagle okazuje się, że tekst sprzed dwóch wieków brzmi bardzo osobiście. To jest taki utwór, który czasami potrafi człowieka zatrzymać. Kiedy wyjeżdżamy gdzieś za granicę, nie ma nas w naszym mieście, chociażby gdzie się urodziliśmy, czy spędziliśmy pewną część życia, to są momenty, że zastanawiamy się nad miastem, nad regionem, zatrzymujemy się, wyciszamy, albo jak przyjeżdżamy po długiej jakiejś nieobecności. I znowu jesteśmy na tej samej ulicy, czy w tym samym lesie. To słuchając gdzieś tam sobie tej piosenki i przypominając sobie nasze spacery, powiedzmy, po polanie, po lesie, to wtedy
robić tak bardzo, bardzo, bardzo osobiście. To pokazuje coś tak bardzo ważnego o tej naszej polskiej muzyce, o polskich tekstach, że one bardzo często mają swoje korzenie właśnie w poezji i że słowo w polskiej piosence naprawdę ma duże znaczenie. Ja, jeżeli troszeczkę zachęcę Państwa do tego, by pomyśleć czasami nad słowami piosenek, to cieszyłabym się również, ażebyście Państwo w przypływie wolnej chwili napisali mi o swoich utworach, o piosenkach, polskich piosenkach, które kojarzą się Państwu z pewnymi emocjami i o piosenkach, które do Państwa przemawiają. I to wiadomo, że muzyka to jest to pierwsze, co wpada nam do uszu. Ale czasami słuchając tej muzyki, nawet czasami wielokrotnie, tak mnie się to też czasami zdarza, że wielokrotnie słucham utworu i dopiero po jakimś czasie ten tekst wchodzi mi tak bardzo, bardzo, bardzo głęboko. Byłoby mi bardzo miło, gdybyście Państwo po prostu mi o tych swoich odczuciach opowiedzieli.

I to utwór Dosz tam bucha Adama Mickiewicza. Nie wiem, czy Państwo rozpoznali, ale mam wrażenie, że tak. I znowu kto śpiewa utwór? Właśnie, znowu Sanach. Sanach prawdopodobnie to jedna z tych wokalistek, które bardzo sobie upodobały poezję polską. I w tym wierszu Dosz tam bucha autorstwa Adama Mickiewicza, który został zinterpretowany muzycznie właśnie przez nią, możemy zauważyć, że to jest bardzo ciekawy przykład do naszego dzisiejszego tematu, bo pokazuje coś zupełnie innego niż ten utwór, którego słuchaliśmy wcześniej, Smutno mi Boże. Tam mieliśmy taką melancholię, samotność, a tutaj mamy coś znacznie lżejszego, choć tylko tak pozornie, bo w ogóle czym jest w ogóle ta piosenka w sztambuchach? Co to jest sztambuch? A może zaczniemy od tego, bo myślę, że to od razu może wciągnąć słuchaczy, którzy pamiętają takie stare słowa polskie jak sztambuch. Sztambuch to był kiedyś taki pamiętnik przyjaźni. Kiedyś był to pamiętnik przyjaźni, a teraz ludzie mają, głównie młodzież ma takie pamiętniki, gdzie się wpisuje wierszyki, opowiada się o swoich ulubionych kolorach, o swoich ulubionych piosenkach, wpisuje się swoje ulubione zwierzęta, wpisuje się coś jeszcze dla autora, dla właściciela tej książeczki. Głównie w szkołach, wśród młodzieży jest to bardzo popularne. A sztambuch kiedyś to był taki pamiętnik przyjaźni, ludzie wpisywali sobie do niego krótkie teksty, wiersze, jakieś dedykacje, przeróżne myśli. Trochę jak dzisiejsze wpisy w mediach społecznościowych, tylko znacznie bardziej osobiste i literackie. O czym jest ten tekst? Wiersz do sztambucha jest bardzo krótki, ale ma w sumie dużą lekkość i urok. Właściwie to jest właściwie taki żart, taki flirt, taka gra ze słowem. I Mickiewicz pokazuje tutaj dystans do samego pisania takich pamiętkowych tekstów. Można powiedzieć, że to trochę takie ironiczne spojrzenie na całą ogólnie konwencję. Mam coś napisać, więc piszę, ale z przymrużeniem oka. I co tu jest ciekawego w tym tekście? Otóż nie jest on jakiś patetyczny, nie jest jakiś ciężki, nie moralizuje, ale wręcz przeciwnie, jest po prostu taki leciutki, inteligentny, błyskotliwy i to jest bardzo ważne do tego tematu, który dzisiaj poruszamy, właśnie tego tematu dotyczącego tekstów polskich piosenek. Polska poezja, a przez to i polska piosenka to nie tylko wielkie emocje, to są nie tylko wielkie dramaty, ale to także jest humor, jakaś gra, subtelność. No i Sana robi tutaj coś bardzo interesującego, bo zamiast dociążyć ten tekst, ona sobie idzie w jego naturalny kierunek, czyli taka lekka, delikatna, bardzo muzyczne słowa. Jej styl jest taki trochę dziewczęcy, taki eteryczny, taki bardzo dobrze pasujący do formy sztambuchowej i dzięki temu ten utwór właśnie brzmi bardzo świeżo, bardzo naturalnie, jakby był po prostu napisany dzisiaj. A przecież właśnie, a kiedy napisał go Adam Mickiewicz? Jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de. No właśnie, kto pamięta, kiedy został napisany ten wiersz? Muzyka tutaj w zasadzie w ogóle nie dominuje. Ona raczej po prostu niesie ten tekst. Nie przykrywa go, nie komplikuje. I to jest bardzo charakterystyczne dla projektów w Sanach z poezją. Muzyka jest po prostu tłem dla słowa Mickiewicza. To nie jest utwór o wielkich sprawach, ale właśnie dlatego jest ważny, bo pokazuje, że nie każdy tekst musi być dramatyczny, nie każda piosenka musi opowiadać o bólu czy o miłości. Czasami wystarczy po prostu jakiś lekki gest, jakaś myśl, jakiś uśmiech. I możemy to po prostu odebrać jako coś nostalgicznego, coś zabawnego. Ten utwór pokazuje, że polska tradycja literacka
to nie są tylko wielkie, trudne emocje, ale to także taka lekkość, dystans, zabawa ze słowem, a współczesna muzyka jest, moim zdaniem, tak jak w przypadku Sanach, ta muzyka potrafi to wydobyć i pokazać na nowo. Dzisiaj bardzo chciałabym Państwu pokazać również, tak właśnie się przeglądam, na moją listę piosenek, którą przygotowałam, utwory, które zupełnie chcą przekazać coś innego, i takim utworem będzie piosenka, zaraz sobie popatrzę na mój zestaw. O właśnie, mam. Zastanawiam się, czy byście Państwo po tym utworze, czy łatwo przeszlibyście od utworu, którego słuchaliście przed chwilą, do utworu, który zaprezentuję Państwu teraz. Jest zupełnie inny, mówi zupełnie o czymś innym, inny artysta śpiewający piosenkę. No i ciekawe, jak byście odebrali ten utwór.

0: Już nie chcę twoich rad.
1: No i kolejny utwór w tej audycji. I żeby to wszystko uporządkować, to powiem, sprecyzować właściwie, to chcę powiedzieć, że ten utwór Nieznajomy w wykonaniu Dawida Podsiadło to nie jest jego autorska kompozycja. To piosenka pochodząca z filmu Nieznajomy, Ciemno prawie noc, a jej twórcami są, muzykę napisał Paul Beats, czyli Marcin Pawłowski, i słowa napisała Bowska. Podsiadło jest tutaj tylko wykonawcą i robi to w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób. O czym jest ten utwór? Już sam tytuł, Nieznajomy, jak gdyby ustawia nam kierunek tej piosenki. I o czym mówi? Moim zdaniem cudownie wybrał Dawid ten utwór, ponieważ on pięknie go potrafi przekazać. Ta piosenka mówi o dystansie między ludźmi, o poczuciu obcości, o relacji, która jest, ale jakby jej nie było. I dlaczego się tego słucha z przyjemnością? Dlaczego w ogóle jest ten utwór taki popularny? Dlatego, że to jest bardzo współczesny temat. Bo dzisiaj często jesteśmy blisko siebie fizycznie, ale emocjonalnie bardzo daleko.

ten tekst nie jest dosłowny. On raczej buduje nastrój, niż opowiada historię krok po kroku. Można go odczytać jako taką opowieść o kimś, kto próbuje się zbliżyć, próbuje zrozumieć drugą osobę, ale ciągle trafia na mur. I w pewnym momencie pojawia się poczucie, że jesteś dla mnie kimś obcym, mimo że jesteś obok. To, że on zostawia przestrzeń, moim zdaniem to jest bardzo ciekawe w tym tekście. Nie mówi wszystkiego wprost, nie tłumaczy tych emocji i to jest bardzo charakterystyczne dla współczesnych polskich tekstów. Mniej takiej dosłowności, więcej jakichś takich niedopowiedzeń, więcej klimatu niż ogólnie narracji. A Dawid Podsiadło ma jedną bardzo ważną cechę jako wokalista. On potrafi śpiewać cicho i emocjonalnie. Nie przesadza, nie dramatyzuje, jeżeli nie jest to potrzebne, nie podnosi głosu tam, gdzie go nie trzeba i właśnie dzięki temu ten utwór tak brzmi niesamowicie, moim zdaniem, intymnie. Brzmi tak prawdziwie, tak brzmi jak rozmowa, a nie występ. Jakby po prostu rozmawiał z tym nieznajomym. Muzyka Paubica jest tutaj bardzo oszczędna. Troszeczkę taka mroczna, bardzo filmowa. Moim zdaniem to też nie jest przypadek, bo to w końcu jest utwór filmowy. I dzięki tym dźwiękom buduje mu się napięcie, ale buduje się napięcie, ale nie dominuje nad tekstem. Co ten utwór opowiada jako całość? No, przede wszystkim możemy to powiedzieć tak, że to jest piosenka o tym, jak łatwo dziś stać się dla siebie obcym. Nawet w relacji, nawet blisko. To nie jest dramatyczna historia miłosna, to raczej jakieś takie ciche oddalanie się od siebie. I słuchając tej piosenki, czasami nie rozumiemy tego od razu wprost, ale czuje się ten klimat. I to, moim zdaniem, i to jest siła tego utworu, bo niektóre piosenki działają nie przez słowa dosłownie, tylko przez to, co zostaje między nimi. Nieznajomy to taki przykład współczesnej polskiej piosenki, która nie opowiada historii wprost, ale po prostu buduje emocje, buduje poczucie dystansu, ciszy między ludźmi i pokazuje też, że dziś tekst piosenki to często bardziej nastrój niż opowieść. Jak już wspomniałam Państwu, bardzo mnie zastanawia, jakie są Wasze piosenki ulubione. I to nie tylko muzycznie, ale też piosenki, których słowa bardzo, bardzo do Państwa przemówiły. Także jeżeli macie ochotę, napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de. Jeżeli uda mi się dzisiaj jeszcze przeczytać Państwa mail albo informacje, albo wiadomości, które zawrzecie w tych swoich mailach, to może nawet się podzielę z słuchaczami. Jeżeli nie, to kiedyś przygotuję jakąś audycję z kolejnymi, powiedzmy, piosenkami, z porcją kolejnych piosenek, gdzie będziemy rozmawiali o muzycznie o tekstach utworów. Będzie mi oczywiście bardzo, bardzo miło. I tak powolutku przechodzimy od Słowackiego przez Mickiewicza, tutaj nagle w zupełnie współczesny tekst do piosenki filmowej. No i tak idziemy dalej w tych naszych piosenkach z tekstem. I mam tutaj przed sobą utwór, który moim zdaniem, kiedy słucham tego utworu, zaprasza mnie ten utwór do takiego wyciszenia, do takiego delikatnego poruszania się raz w lewo, raz w prawo i delikatnego kołysania się. Nie wiem, jak to Martyna Jakubowicz robi, ale moim zdaniem robi to prześwietnie i zawsze mam takie wrażenie, że kiedy słucham Martyny Jakubowicz, to ona taką
moją wewnętrzną intymność wydobywa na światło dzienne, bo kiedyś miała taki utwór W domach z betonu, które słuchając tego utworu po prostu czujemy się, jakbyśmy stali w ciemnym pokoju przed tym, przed oknem i mamy to okno odsłonięte, gdzieś tam z naprzeciwka ktoś na nas patrzy i my już samą mając tą samą świadomość, że ktoś na nas patrzy, zaczynamy sobie po prostu się poruszać, delikatnie tańczyć. Wiemy, że ktoś nas obserwuje i chcemy z naszego ciała wydobyć tą taką, taką głębię, taką intymność i po prostu się poruszać w trakcie jakiejś muzyki, wiedząc, że ktoś nas obserwuje. To tak, tak się czasami dzieje, kiedy słuchamy tego utworu Martyny Jakubowicz. Ale teraz przedstawię Państwu inny utwór. Utwór zatytułowany Kołysz mnie. Ale wrażenia są podobne. Tak przynajmniej ja uważam.

No i proszę, kolejny utwór. Kolejny utwór i kolejna artystka. Utwór Kołysz mnie i Martyna Jakubowicz. Czy nie jest tak, jak Państwu mówiłam, że to jedna właśnie z tych piosenek, w których właściwie wszystko opiera się na słowie i na emocji. I nie ma tu jakiejś wielkiej efektowności, nie ma po prostu jakiegoś tam radiowego błysku, tylko jest coś znacznie trudniejszego, taka prawda emocjonalna. Bo już sam tytuł Kołysz mnie brzmi bardzo, bardzo delikatnie, ale ten tekst nie jest tylko czuły. On jest po prostu taki kruchy, bo ten utwór to nie jest żaden hymn, tak jak słuchaliśmy dzisiaj już, czy jakieś wołanie, tylko to jest prośba, taka delikatna prośba o, no właśnie, prośba o bliskość, o ukojenie, o bezpieczeństwo. Ale taka, która nie jest oczywista, ani jakaś pewna. I tutaj nikt nie mówi, kochaj mnie, to raczej jest bądź przy mnie, kiedy jest trudno. Pomóż mi przetrwać emocje. I to, że ten utwór nie daje nam siły, to wcale nie znaczy, że go nie lubimy słuchać, ponieważ w wielu piosenkach mamy taką deklarację, takie uczucie wewnętrzne, taką bezbronność, że nagle w tym momencie jesteśmy sami, że jest cisza między zdaniami, że jest w człowieku ogromna ludzka potrzeba bycia zaopiekowaną emocjonalnie. I to jest tak niezwykle szczere, że wcale nie musi nam ten utwór dodawać wielkiej siły, ale po prostu daje nam takie poczucie, że wydobywamy jakąś taką intymność na zewnątrz i przekazujemy komuś nasze wnętrze. I słuchacz często ma wrażenie, że to nie jest tylko piosenka, tylko po prostu fragment czyjegoś życia, że to jest tak bardzo osobiste wyznanie i dlatego ten utwór tak mocno zostaje w człowieku, bo każdy zna moment, w którym nie potrzebuje wielkich słów, a jedynie po prostu obecności. No i Martyna Jakubowicz. Martyna Jakubowicz jako artystka, która od zawsze była trochę tak jakoś tak obok głównego nurtu. I to, moim zdaniem, to jest jej siła. Jej styl to właśnie połączenie folku, bluesa i poezji i taki bardzo, bardzo charakterystyczny, lekko chropowaty głos. Moim zdaniem ogromna autentyczność. I nie, ona nie gra emocji. Ona po prostu je przeżywa tą piosenką. Muzyka w Kołysz mnie jest bardzo oszczędna i to jest chyba bardzo celowe, bo ona nie konkuruje z tym tekstem. Ona go po prostu podtrzymuje jak takie kołysanie, o którym Państwu mówiłam. To jest taka metafora, taka forma utworu, gdzie ta forma właśnie odpowiada tej treści tego utworu. To jest moim zdaniem taki utwór o tym, że siła nie zawsze polega na byciu twardym. Czasami największą odwagą jest po prostu pokazanie słabości. Bliskość to coś więcej niż słowa. To jest po prostu obecność. A Kołysz mnie to jedna z tych piosenek, które, no cóż, chyba nie potrzebują wielkich aranżacji ani efektów. Wystarczy głos, wystarczą słowa, bo to jest taka opowieść o bardzo podstawowej potrzebie. O byciu przy kimś, byciu z kimś, wtedy, kiedy najbardziej tego potrzebujemy. Nie wiem, czy Państwa tym utworem zaraziłam, nie wiem, czy się Państwu ten utwór spodobał, ale powiem szczerze, Martyna Jakubowicz swoimi utworami zawsze sprawia, że u mnie zawsze wszystko się pięknie kołysze.

0: Przypominam, że słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt, a ja nazywam się Julita Miszka i dzisiejszy wieczór będzie, a właściwie już ma, taki charakter muzyczno-słowny. I dzisiaj rozmawiamy tylko nie wyłącznie o samej muzyce, ale też o tym, co się kryje pod tym, pod tą muzyką, pod utworem, pod piosenką. I odkrywamy to wnętrze tych piosenek, a wnętrzem są po prostu słowa. I staramy się w jakiś sposób te słowa zrozumieć, albo czasami wydobyć głębię tych słów. Bardzo zapraszam Państwa do tego, ażebyście podzielili się też ze mną informacją, jakie piosenki przemawiają do Was, jakie teksty przemawiają do Was, jakie utwory wywarły na Was kolosalne wrażenie, nie tylko ze względu na muzykę, którą gdzieś usłyszeliście i cały czas sobie nucicie albo gwiżdżecie. Tak, tylko że jak gwiżdżecie, to wtedy po prostu gwiżdżecie muzykę, gwiżdżecie melodię tej piosenki. A co jest ze słowami? Czy są piosenki, które wywołały u Was w jakiś sposób, nie wiem, no, wielkie emocje albo dreszcze, albo doszło do jakichś takich emocji typu zastanowienie się ogólnie nad treścią, nad sensem tych danych słów. Czy niektóre są słowa, które przemówiły do Was tak, że pomyśleliście sobie, no rzeczywiście, tak to widzę. Jeżeli tak jest, to napiszcie do mnie julita@radiodarmstadt.de, a ja sobie kiedyś w jakiejś audycji najpierw przeczytam te Wasze maile, te informacje, a później w jakiejś audycji chętnie o tym porozmawiamy. A najbardziej byłoby mi miło, gdybyśmy kiedyś mogli się po prostu zdzwonić na antenie i sobie posłuchać tego, co macie do powiedzenia na temat tych utworów. Te audycje piątkowe są takimi wieczorami, gdzie właściwie to jest taki czas po całym tygodniu przed weekendem na takie delikatne, jak gdyby na taką refleksyjność. Dlaczego mielibyśmy tego nie wykorzystać? A słuchaliśmy utworu Corteza, piosenki Stare Drzewa. No i tak, no i to jest zupełnie inny rodzaj pisania, aniżeli u Podsiadły, czy u Jakubowicz. Tutaj mamy po prostu taki minimalizm do granic możliwości. I właśnie dlatego ten tekst działa tak mocno na mnie. Nie wiem jak na Państwa, ale na mnie tak. Bo na pierwszy rzut oka, no tak, o czym jest ten tekst? Bardzo prosty obraz. Stare drzewa, jakaś cisza, natura. No i tak naprawdę to jest piosenka o przemijaniu, o czasie, o samotności, o relacji, która się zmienia albo gdzieś tam zanika. I to, że ten tekst mówi bardzo mało, to jednocześnie moim zdaniem mówi bardzo dużo. Bo Cortez już taki jest, jeżeli pójdziecie na jego koncert. Wchodzi na salę. Czasami jest to sala w ogóle nieoświetlona do tego stopnia, żebyśmy widzieli całą tą scenę. Gdzieś jakieś punktowe światła. Byłam już na tych koncertach i w Gdańsku, i w Warszawie, i w Ostródzie. I kiedyś nawet mając bilety w Teatrze Muzycznym w Gdyni, poprosiłam mojego takiego redakcyjnego, właściwie nie redakcyjnego, takiego kolegę, naszego korespondenta z Trójmiasta, który poszedł specjalnie na ten koncert. Ja miałam te bilety, ale nie mogłam przyjechać. A więc mój kolega z Trójmiasta wybrał się na ten koncert i mówi, wiesz, ja nawet się dobrze nie przyjrzałem, ponieważ ja Corteza zbytnio nie znam. Ja nawet nie wiem, jak ten człowiek wygląda, bo on zakapturzony siedział przy tym instrumencie. Wszystko było jakoś tak wyciemnione. Jakbyś mi teraz miała pokazać tego artystę, to bym nie wiedział, jak on wygląda, ale zostało mi po tym koncercie mnóstwo tekstów, mnóstwo muzyki i te teksty tak do niego przemówiły i tak poczuł taki osobiste powiązanie się z tymi tekstami, że dopiero właśnie nie widząc tego artysty skupił się na tekstach i dopiero odkrył tego artystę zupełnie na nowo dla siebie, ponieważ w ogóle się w gruncie rzeczy nigdy aż tak bardzo nie interesował Cortezem. Stare drzewa można odczytać jako taką metaforę czegoś trwałego, co już przetrwało i czegoś, co stoi, mimo że wszystko wokół się zmienia. Jest tu trochę smutku, jakiegoś takie poczucia oddalenia. To nie jest oczywiste i właśnie to jest siła tego tekstu. Ten utwór w gruncie rzeczy nie narzuca znaczenia i każdy może usłyszeć to, co chce usłyszeć. Chyba to jest właśnie tak wspaniałe w tych piosenkach, że każdy może usłyszeć coś innego. Jedni usłyszą historię miłosną, inni jakąś refleksję o życiu, jeszcze inni po prostu jakiś nastrój samotności. No i tak to jest właśnie z Cortezem, bo to artysta bardzo charakterystyczny, a jego styl to głównie oszczędność formy, to jest cisza, to są pauzy, to jest skupienie na emocji. On śpiewa tak, jakby mówił tylko do jednej osoby, nie jak do publiczności, tylko do jednej osoby. To jest tak niesamowicie intymne. To bardzo taki dobry przykład w naszej audycji utworu, bo pokazuje, że nie trzeba wielu słów, żeby powiedzieć coś ważnego. Że cisza w piosence też jest jakąś częścią tekstu, że emocja często jest między tymi wersami. Stare drzewa to piosenka, która pokazuje, że czasem najwięcej dzieje się nie w tym, co nie zostało powiedziane. Ale to, co czuliśmy. To taki tekst zbudowany z obrazów, z ciszy i właśnie dlatego każdy słyszy w nim coś bardzo takiego osobistego. Corteza bardzo szanuję, bardzo lubię. Początkowo chyba wszystkie płyty wręcz pochłaniałam. Później taki przełom nastąpił, że on troszeczkę próbował, chyba szukał nowych dróg. Może nie przemawiało to do mnie wszystko, ale mimo wszystko taki rdzeń tego, tej takiej, takiej tajemnicy, takiego nie jakiejś zabawy z tym słowem, ale takiego wyszukiwania tylko pojedynczych słów, a resztę niech sobie się ta osoba słuchająca domyśli, albo sobie doda, albo sobie wyobrazi. To jest właśnie to, co go tak charakteryzuje. Bardzo, bardzo lubię tego artystę. Młody człowiek, który niespodziewanie wtargnął wręcz na scenę, na listę przebojów, taką swoją odmiennością. Takim zachowaniem, takim introwertyzmem, takim czasami się wydaje, że on lekceważy sobie publiczność. On po prostu przychodzi, śpiewa i on wcale nie chce, żeby być widziany jako jakaś gwiazda, jako jakiś wokalista słynny, znany z list przebojów, ze sceny, uwielbiany, gdzie ludzie jeżdżą na jego koncerty z końców Polski, z jednej strony Polski na drugą stronę, ale wręcz chce przyjść, odśpiewać to, co czuje i nawet w gruncie rzeczy wcale mu nie zależy na wielkim kontakcie z publicznością. On po prostu daje materiał, a ludzie sobie biorą to, czego w danym momencie potrzebują. Tak przynajmniej ja to widzę. Dzisiejszy wieczór już od godziny 19:00 dla tych wszystkich, którzy dopiero teraz włączyli radioodbiorniki. Przypomnę, skupia się głównie na słowach niektórych polskich piosenek i wcale nie wybrałam jakichś tam takich utworów, które ewentualnie byłyby jakimiś utworami, które już od wielu, wielu lat mają miejsce określone w audycjach radiowych, w określonych na przykład jesiennych audycjach są bardzo często prezentowane, bo ciągle rok w rok mówi się powiedzmy o tej jesieni, czy o tej zimie, czy o jakichś innych wydarzeniach. To są utwory, które praktycznie śpiewane są przez młodych artystów i artystów, którzy próbują znaleźć coś, co trafi w głębie słuchacza, ale w gruncie rzeczy wcale o to nie zabiega. Także my, naszą pracą jest po prostu wysłuchanie tego utworu i szukanie takich, tak zastanawiamy się, myślimy, co ten utwór ma, chętnie go jeszcze raz posłucham. Co on ma coś takiego w sobie, że znowu mam ochotę nacisnąć ten klawisz i czy jakieś tam przyciski sobie posłuchać tego utworu. Raz na jakiś czas wracamy do tych utworów. Jednym z takich utworów, które do których ja czasami wracam, ale to głównie wtedy, kiedy gdzieś budzi się we mnie jakiś taki bunt, bo są też takie utwory właśnie, które nie zawsze są jakieś nostalgiczne, nie zawsze są jakieś tam takie bardzo melancholijne, ale budzą jakiś taki ból w środku, we wnętrzu. Jednym z takich utworów jest utwór, który za chwileczkę usłyszycie.
1: Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Darmstadt i audycji Misz Masz. Wojtek Hoffmann, Turbo.

No właśnie. Ja myślę, że wszyscy słuchacze tacy troszeczkę już mniej więcej, podobnie jak w moim wieku, bardzo dobrze odgadli, kim jest Wojtek Hoffmann, który się przedstawił na początku tej audycji, i również jaki to zespół Turbo, jaką rolę odegrał w polskiej muzyce rockowej. Mówimy tutaj o piosence Dorosłe Dzieci zespołu Turbo, w której ważną rolę odgrywa właśnie ten gitarzysta i współtwórca zespołu Wojciech Hoffmann, który powiedział, pozdrowił wszystkich słuchaczy audycji Miszmasz przed chwileczką. To jest, no cóż, to już jest zupełnie inny świat niż wcześniejsze piosenki, o których tutaj mówiliśmy, bo tutaj już nie ma szeptu, tu już nie ma niedopowiedzeń, tu jest po prostu krzyk. Już sam tytuł jest bardzo znaczący. Dorosłe dzieci, czyli ludzie, którzy formalnie są dorośli, ale emocjonalnie, gdzieś tam życiowo czują się jeszcze się czują zagubieni. Ten utwór jest o pokoleniu wchodzącym w dorosłość, o braku perspektyw, o rozczarowaniu rzeczywistością, poczuciu, że świat nie spełnił obietnic. Ten utwór powstał w latach 80. i to ma ogromne znaczenie, bo to był czas, kiedy młodzi ludzie w Polsce czuli totalne ograniczenie systemu. Nie mieli, praktycznie nie mieli realnego wpływu na swoją przyszłość. Mieli w sobie mnóstwo gniewu, mnóstwo frustracji i ten tekst to dokładnie oddaje. A co jest w tym utworze najmocniejsze? Przede wszystkim ta bezpośredniość. Bo to nie jest jakiś poetycki język, to nie jest jakaś tam metafora. To jest po prostu nazwanie rzeczy wprost. Jakieś takie emocje bez filtra. To jest totalny bunt. Nie zaprasza nas do refleksji w ciszy. On po prostu uderza. Słuchacz słuchający tego utworu czuje tak ogromne napięcie. Myślę, że dlatego ten utwór był tak często kiedyś prezentowany w trójkach, w różnych programach. Szczególnie młodzi ludzie prosili o ten utwór. Wtedy jeszcze nie było takiej możliwości, żeby sobie w internecie, nie wiem, na MP3-kach ściągać i sobie słuchać podczas biegania, czy podczas spacerów, czy podczas gdzieś tam siedzenia w tramwaju, w autobusie, w pociągu, czy w samochodzie piosenek, które sobie gdzieś tam wrzuciliśmy i sobie mogliśmy, możemy sobie odtworzyć. Kiedyś po prostu było radio i mogłaś sobie ustawić tą godzinę, kiedy będzie jakaś audycja, i wiedziałaś, że w tym momencie mogą być ciekawe utwory i chciałaś słuchać tych utworów, chciałaś być w tym momencie na żywo w danej audycji, bo poczułaś to napięcie, czułaś tą złość, czułaś tą energię. Ten tekst, który był i wciąż bywa taką formą identyfikacji, że to jest o nas, o takim pokoleniu, które mnóstwo przeżyło, które bardzo dużo widziało i czuło. I muzyka zespołu Turbo, to tutaj jest w tym utworze absolutnie kluczowa. Taki heavy metal, który daje i siłę do tego tekstu, który tutaj został zaprezentowany. I tą dynamikę, i wręcz nawet taką się czuje agresję. I to jest moim zdaniem idealnie dopasowane do tego tekstu. Czyli słowa, energia muzyki, taki typowy manifest. Zupełnie inny utwór, zupełnie inny tekst, zupełnie inny rodzaj dotarcia do słuchacza. A Wojtek Hoffmann to jedna z takich kluczowych postaci polskiego metalu. Bardzo, bardzo znany muzyk, który również gra w różnych innych jakichś formacjach. Bardzo często z Witkiem Łukaszewskim z Poznania grywają. Byli tutaj również w Niemczech na koncertach. Na pewno bardzo wielu słuchaczy go kojarzy. Zespół Turbo był jednym z pierwszych, który w Polsce w tak wyraźny sposób mówił o emocjach młodych ludzi. Nie bał się mocnego przekazu, łączył muzykę z bardzo wyraźnym jakimś komunikatem. To jest taki kontrast do wcześniejszych przykładów. Możemy powiedzieć, że polska piosenka to nie tylko poezja, subtelność, no ale właśnie, to także bunt, to też sprzeciw, to także głos pokolenia. Dorosłe dzieci to jeden z takich utworów,
w których tekst nie jest dodatkiem do muzyki, ale jest jej sercem. To głos takiego pokolenia, które czuło się zagubione, rozczarowane i które w tej piosence właśnie znalazło swój język. Był już gniew, był już manifest. Było też bardzo ulotnie, przyjemnie i moim zdaniem bardzo dobrze, że te piosenki są tak zróżnicowane. Bardzo dobrze, że te piosenki mówią czasami o różnych naszych stanach duchowych, bo tak jak w życiu, tak również jest z naszymi emocjami. Raz nam jest błogo, a raz po prostu mamy ochotę walnąć pięścią w stół. I tak to właśnie jest również w muzyce.

No i taki świetny moment w naszej audycji, że przeskakujemy z takiego hymnu, z takiego manifestu na... Po prostu wchodzimy w klasykę, ale taką, która wciąż brzmi świeżo i zupełnie ma inny charakter. A mówimy tutaj o utworze Kocham Cię, kochanie moje, zespołu Manam, którego twarzą była Kora. I to jeden z tych tekstów, które zna prawie chyba każdy, ale nie każdy się nad nim naprawdę zatrzyma, bo to nie jest zwykłe wyznanie miłości. Na pierwszy rzut oka bardzo prosto. Kocham cię, relacja, uczucia. No ale kiedy się wsłuchasz, pojawia się coś więcej, bo to nie jest spokojna, romantyczna miłość. To jest jakaś taka intensywność, to jest takie napięcie. No, emocjonalna huśtawka. Co jest niezwykłe? Słowa kocham cię, kochanie moje. Kocham cię, kochanie moje. Czyli taka, czyli to, co tak wraca jak taka mantra. Ale ta mantra nie brzmi jak pewność, ona brzmi jak coś, co trzeba ciągle powtarzać, żeby w to wierzyć. I to jest takie bardzo ciekawe. Miłość jako coś niepewnego, coś, co się wydarza tu i teraz, ale nie wiadomo, czy przetrwa. Jak my możemy odczytać ten tekst? To może być zachwyt drugą osobą, to może być zauroczenie, no ale to też może być taki lekki niepokój, jakby w tle było pytanie, czy ty naprawdę, czy to naprawdę jest trwałe? Czy to nie zniknie? A jak na nas działa? Dlaczego uwielbiamy ten utwór i ciągle robi nam się miło, kiedy słuchamy tego utworu? Taka pozytywna, fajna energia. To jest piosenka, która zostaje w głowie, nie tylko poprzez rytm, przez taką powtarzalność, no ale też dlatego, że działa emocjonalnie i że jednocześnie jest trochę taka niejednoznaczna. I chyba to jest jej siłą. Kora była absolutnie wyjątkową postacią. To nie była tylko wokalistka, bo to była osobowość, to była energia, to była ta autentyczność. I jej sposób śpiewania był naprawdę bezpośredni. Trochę taki surowy, ale bardzo prawdziwy. Ona w sumie nie upiększała tych emocji. Ona mówiła, jak jest. Manam odegrał ogromną rolę w polskiej muzyce. To był zespół, który połączył rock z bardzo wyrazistym językiem, wprowadził świeżość, odwagę w tekstach, pokazał, że można mówić o emocjach bez patosu, a ich piosenki były bardzo proste w formie, ale bardzo wyraziste w przekazie. Piosenka Kocham Cię, kochanie moje jest bardzo rytmiczna. Jak już mówiłam, taka powtarzalna i wręcz, nie wiem, czy jak na was działa, ale dla mnie ona jest wręcz taka hipnotyczna, no. Kocham cię, kochanie moje. I tak po prostu moglibyśmy powtarzać i powtarzać i powtarzać i powtarzać w kółko. I dokładnie tak samo działa ten tekst. Jedno wzmacnia drugie. Prostota może być siłą, tak nazwę ten utwór. I wiadomo, że te powtórzenia mogą budować emocje i tekst nie musi być skomplikowany, żeby był znaczący. I proszę bardzo, jaki utwór piękny powstał. Jak się szybko coś wspaniałego urodziło. Chociaż nie wiem, czy szybko, bo nie wiadomo, ile ten utwór powstawał, ale jak już się troszeczkę chyba zaczęło ten utwór pisać, te nutki, i zaczęły do tego dochodzić słowa, to mam wrażenie, że to poszło szybko. Bo to się bardzo pięknie śpiewa i bardzo pięknie czuje. I mam wrażenie, że też się pięknie to wszystko pisało. Kocham cię, kochanie moje. Utwór, który pokazuje, że czasem najprostsze słowa niosą największy ładunek emocji, a sposób, w jaki są powiedziane, może zmienić ich znaczenie. Zapraszam was wszystkich do tego, ażebyście zastanowili się, jakie utwory w waszym życiu odegrały duże znaczenia. Może nie tyle utwory, nie tyle piosenki muzycznie, ale właśnie te pod względem tekstu. Byłoby mi bardzo miło od was to usłyszeć. A ja przypominam, słuchacie polskiej audycji Miszmasz w Radio Darmstadt. I te audycje zawsze mają miejsce w piątki. W piątki
pierwsze piątki miesiąca od godziny 19 do godziny 21. Przypominam, miszmasz zawsze w pierwszy piątek miesiąca od 19 do 21. Potem w drugi piątek miesiąca, to jest zawsze Darmstadtska Fala. Karol Igor Prabucki zaprasza. Danuta w trzecim tygodniu. Jacek Sobok. Jacek Sobok zawsze się cieszy, jeżeli jesteście. I zawsze jest ciekawie, interesująco i wesoło. Oczywiście Elik Plichta w Eliksirze w czwartym tygodniu od 19 do 21. A w soboty również od 15 do 17. Polnisz jest magazyn Bigos razem z Renią Masztalerz. I od pewnego czasu również w niedzielę audycje Renaty, już autorskie audycje, które prowadzi bez Elika. Nie mogłabym nie wspomnieć o drugiej środzie miesiąca z Karoliną Kochański w audycji Karolinka od 21 do 23. No i oczywiście czwartek miesiąca, 21-23, Tomek Czepatul i jego Tomograf. A ja tylko przypomnę, że taką najnowszą naszą siłą w naszej redakcji jest właśnie

0: przyjdę do siebie.
1: Słuchaczom audycji Miszmasz życzę wszystkiego dobrego. Anna Maria Jopek.
2: Anna Maria Jopek i Sana w utworze Kochałam Pana, do którego tekst napisała Agnieszka Osiecka. A już jak wspomniałam, wykonują m.in. Anna Maria Jopek i Sana. To jest zupełnie inna jakość słowa. Tu nie ma tekstu piosenkowego w klasycznym sensie. Tu mamy poezję. Po prostu poezję,

0: która została zaśpiewana. Już pierwszy wers wszystko ustawia. Kochałam pana, czas przeszły. I to jest klucz. To nie jest opowieść o miłości, która trwa. To jest po prostu opowieść o miłości, która już się wydarzyła. No, spokój. Ten tekst nie krzyczy, nie dramatyzuje. On mówi po prostu cichutko, z dystansem, z taką dojrzałością. I to nie jest żadna jakaś tam rozpacz po rozstaniu, a raczej taka akceptacja, spokojne spojrzenie wstecz i co? I takie zamknięcie pewnego rozdziału. To jest ta siła Agnieszki Osieckiej. Agnieszka Osiecka miała niezwykłą umiejętność pisania o wielkich emocjach takim prostym językiem. Bez patosu, bez przesady, ale z ogromną trafnością. I w tym utworze Kochałam pana robi coś bardzo subtelnego. Nie ocenia, nie oskarża, nie idealizuje, po prostu stwierdza fakt i to wystarcza. Chociaż ten tekst jest spokojny, to pod powierzchnią jest bardzo dużo. Jest taki, jest ślad dawnego uczucia. Może taki lekki żal, może nostalgia, ale też taka godność. To nie jest jakaś historia zranionej osoby, to jest głos kogoś, kto już przez to po prostu przeszedł. I dlatego tak może działa na słuchacza. Ten utwór często zatrzymuje, bo wielu ludzi odnajduje w nim własne doświadczenia. Miłość, która była ważna, ale nie została na zawsze i właśnie to czyni ten utwór takim uniwersalnym. A już w ogóle samo śpiewanie, sama ta interpretacja Jopek i Sana, to połączenie Anna Maria Jopek i Sana jest tutaj bardzo symboliczne, bo Jopek wnosi taką dojrzałość, spokój, kontrolę. Wiemy o jej życiu, wiemy o długim związku małżeńskim z panem Kedryńskim i takie jak gdyby taką ucieczkę od ludzi w muzykę, bo prawdopodobnie było coś, co ją w jakiś sposób wewnętrznie rozbijało i ona w tą muzykę uciekała, aż w pewnym momencie tak powoli uciekała, że uciekła i miała czas na długie zastanowienie, co robić dalej. Co robić ze sobą, co robić z uczuciem, które z jednej strony wygasa, ale mamy wrażenie, że mamy w sobie jeszcze tyle uczuć, którymi możemy obdarzyć człowieka i wtedy pojawia się ktoś inny. Jest i czujemy, że budzi się u nas uczucie na nowo. Tak było właśnie w życiu Anny Marii Jopek. Pojawił się nowy mężczyzna, nowa miłość, nowe szczęście. Nie czytamy tych wszystkich tabloidów, nie czytamy tych wszystkich plotkarskich, a właściwie może inaczej. Czasami czytamy, ale niech każdy zamiast wydawać jakiś osąd czy jakąś ocenę, do tego nie mamy prawa, pomyśli o swoim życiu, o swoich sytuacjach miłosnych, o swoim życiu uczuciowym. Różnie to w życiu bywa. Czasami nagle mamy wrażenie, że coś już nam uciekło bezpowrotnie. I tu nagle jest coś, co powstaje, co nagle odkrywa pokłady wielkiego uczucia i wielkiej energii w nas. Coś, co naprawdę może nam jeszcze dać bardzo, bardzo dużo szczęścia. A więc takie jest życie. I tak też było z Marią Jopek. Powiem szczerze, że jak jest z życiem Sanach, nie wiem. Ja mam wrażenie, że ona jest tak skoncentrowana na muzyce, i chyba bardzo rzadko gości jej życie uczuciowe w jakichś tam stronach plotkarskich czy informujących o jej życiu prywatnym. Może nie doczytałam, może jeszcze nie miałam tej możliwości, a może po prostu ona się skupia głównie na muzyce. Jakby nie było, to chyba nasza główna artystka, która zapełnia Stadion Narodowy, stadiony, taka mała kruszynka z delikatnym głosem, a proszę bardzo, jaka wielka, ogromna siła. W tym utworze muzyka jest tutaj bardzo oszczędna. No i dobrze, bo to jest tekst, który w zasadzie w tym utworze jest najważniejszy. On prowadzi tutaj wszystko. To jeden z takich chyba najczystszych przykładów tego, że tekst piosenki może być literaturą. Nie musi krzyczeć, żeby był mocny. I czasem największą siłą jest po prostu, jest siła tego, że jest po prostu ten utwór taki prosty. Kochałam Pana. Tekst, który pokazuje, że o miłości można mówić bez dramatyzmu. Spokojnie, cicho, ale niezwykle trafnie. I że czasem jedno zdanie w czasie przeszłym potrafi powiedzieć więcej niż cała historia. Przypominam, dzisiaj w naszej audycji rozmawiamy po prostu o słowach. O słowach w piosenkach, które mają znaczenie. Mają ogromne znaczenie. Bo muzyka, melodia gdzieś tam brzmi nam w uszach, ale słowa pozostają w sercu. I czasami bardzo dużo potrafią nam powiedzieć albo przypomnieć. To jest siła tych naszych piosenek. I na koniec w zasadzie mam jeszcze jeden utwór. Wykonawcy, artysty coraz bardziej znanego, młodego pokolenia. Nazywa się Sobel, a ponieważ niedługo, a może nie będę tego mówiła, że niedługo. Myślę, że w każdym z nas jest taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że uczucia uczuciami, miłości miłościami, ale najważniejszym człowiekiem w naszym życiu jest nasza mama. I utwór ma tytuł Kocham Cię, Mamo. Posłuchajcie, jak ten młody człowiek, jak pięknie mówi o miłości do swojej matki. Tak zupełnie zwyczajnie, a zupełnie w sposób wielki.
1: Przepraszam cię, mamo, za błędy, ale powiedz, jak mam zachować się. Tyle problemów, tyle złej energii, a potrafisz żyć i prosto stać na nogach. Z czasem dziękuję.

Właśnie, kocham cię, mamo, w wykonaniu artysty, który nazywa się Sobel. To już zupełnie inne rodzaje emocji niż w poprzednich piosenkach, bo tutaj nie ma gry, nie mam metafory dla samej metafory, ale jest coś bardzo prostego i przez to bardzo mocnego. Relacja z mamą, taka wdzięczność, miłość, która nie zawsze była łatwa. Sam tytuł mówi wprawdzie już wszystko, kocham cię, mamo, ale ten utwór nie jest deklaracją. Co tu jest najmocniejsze? To jest to chyba, że ten tekst nie jest idealny i właśnie dlatego jest prawdziwy. Sobel nie buduje pięknego, wygładzonego obrazu tej relacji. Wie, że było trudno, pokazuje ją taką, jaka była, skomplikowana, trudna, bardzo głęboka. No i ten utwór często trafia bardzo bezpośrednio do nas, bo prawie każdy ma swoją historię z matką, z rodziną, z niewypowiedzianymi słowami. I nagle okazuje się, że ta piosenka mówi coś, czego sami nie potrafimy powiedzieć. A Sobel to taki artysta młodego pokolenia, ale bardzo charakterystyczny. Jego styl to połączenie śpiewu, rapu, duża emocjonalność, taka szczerość, że czasem aż do bólu. On nie boi się mówić o rzeczach trudnych i to go wyróżnia. A przede wszystkim ten głos. Sobel nie tylko śpiewa ten tekst, ale on go po prostu przeżywa, a czasem się łamie. Nie jest perfekcyjny, ale jest naprawdę prawdziwy. I to bardzo ważny taki finał dzisiejszej naszej audycji, który pokazuje, że teksty piosenek to nie tylko literatura, to także osobiste wyznania, coś, co może być bardzo blisko życia. Drodzy Państwo, dzisiejsza audycja była podróżą przez słowa, przez teksty, które, choć napisane w różnych czasach, przez różnych ludzi, mają jedną wspólną cechę. Potrafią nas poruszyć. Od poezji, przez bunt, przez miłość, aż po bardzo osobiste wyznania. Polskie piosenki pokazują, że słowo naprawdę ma znaczenie. Czasem wystarczy jedno zdanie, jedna fraza, żeby zatrzymać się na chwilę. Dlatego chciałabym Państwa zostawić z jedną myślą. Słuchajmy nie tylko melodii, ale słuchajmy słów, bo w nich często ukryte są historie, emocje i prawdy, które są bardzo blisko nas. Dziękuję Państwu za wspólny czas. Życzę pięknego, spokojnego weekendu, pełnego dobrych dźwięków i dobrych słów i może trochę więcej uważności na to, co naprawdę śpiewają artyści. Do usłyszenia. Pozdrawiam z radia Darmstadt. Julita Miszka.

0: gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: W Radiu Darmstadt, DAB+. Plus. Teraz jesteśmy w taki sposób osiągalni, oczywiście w internecie cały czas, bez żadnych problemów. Ja się nazywam Elik Plichta. Prawie zapomniałem, jak nasze studia wyglądają, bo wakacje mi się trochę przedłużyły, ale już teraz na żywo wchodzimy w okres jesienny. Jak pomyślę sobie, ile wrześniowych piosenek przegapiłem. No ale cóż, będziemy wszystko powolutku nadrabiać. Dzisiaj mamy trzeci dzień października. 36 lat temu. Dobrze mówię, bo to tak z niemieckim i z polskim Sex und Dreißig. 36 lat temu, tak. Niemcy się połączyli. To jest bardzo ważna data. Dzisiaj wielkie uroczystości w Bremie. No i ciągle Niemcy zastanawiają się nad tym, czy udało się te dwa narody podzielić. Trwają bardzo ciekawe dyskusje, różne punkty widzenia. No tak, Polska nie istniała na mapach w ogóle przez 123 lata i tak jak Niemcom udało się w cudzysłowie, można na tym się głęboko zastanawiać, złączyć, tak w chwili obecnej w Polsce mamy wrażenie, że istnieją dwa plemiona Polek i Polaków. A może to tylko takie publicystyczne dywagacje i polityka żyje swoim życiem i jest grupa niedobrych ludzi, którzy chcą nas podzielić, a my tak naprawdę nie jesteśmy podzieleni, bo w przypadkach, kiedy Polacy muszą się jednoczyć, to się jednoczą. Ale się nagadałem, a miałem się z Państwem przywitać. Dzień dobry.

A to radio nazywa się Darmstadt, Radar, Radio Darmstadt. Gramy dla Państwa od 26 lat, już tak można powiedzieć. Przerwa wakacyjna była troszeczkę dłuższa niż zaplanowana, ale cudowne 2 tygodnie w Sopocie naładowały energetycznie, między innymi dzięki pobytowi na festiwalu Top of the Top, organizowanym przez jedną z telewizji komercyjnych, ale poza tym zawsze Sopot, Gdańsk, Gdynia, te rejony są wspaniałe i cudowne, jeśli chodzi o spędzanie wolnego czasu. Bardzo gorąco Państwu polecam. O Sopocie i z Sopotu będzie sporo materiału, tylko muszę go po prostu odpowiednio zedytować, bo wszystko jest nagrane, ale jeszcze nie pocięte dla Państwa, żeby to było w miarę interesujące i ciekawe. I a propos Sopotu, to przypomina mi się akurat, chcąc się z Państwem porządnie przywitać, bo stęskniłem się bardzo. Przypomina się ten moment, kiedy jednego dnia było bardzo zimno i światowa diwa marzła, a następnego dnia było bardzo gorąco i z takich wielkich, półokrągłych schodów wolniutko schodził i śpiewał nam tak.

czasu do czasu ten Sopot się pojawi podczas dzisiejszej audycji. Lionel Richie, bodajże 96 rok, żebym się nie pomylił, schodzący po schodach, dzień wcześniej diwa Whitney Houston, jakby to powiedzieć, buchała parą. Było tak strasznie zimno, a następnego dnia było gorąco. Tak to w Sopocie bywa, w Operze Leśnej. Nigdy nie wiadomo, co nas czeka. W tym roku było w miarę okej, nie było zimno, ale już, jakby to powiedzieć, panie w płaszczykach, aczkolwiek przez te wszystkie lata, gdzie jeżdżę do Sopotu, coraz więcej osób pojawia się w takich wieczorowych garderobach, co mnie zaskakuje bardzo. No, zmieniają się gusta Polek i Polaków, a poza tym chyba to też widoczne jest w telewizji i panie chcą zawsze elegancko wyglądać. Mam dla was, dla państwa, mnóstwo dobrych wiadomości, jeśli chodzi o pogodę. Będzie wspaniała. Do wtorku. Nie będzie deszczu, będzie ciepluteńko, bo 22 stopnie, 21-22 stopnie od dzisiaj do właśnie wtorku. Wieczory chłodniejsze, bo w granicach 10, 9, 8, 9 stopni, ale słońce, nie będzie deszczu, od czasu do czasu pojawią się małe chmurki, ale tego też dużo nie będzie, czyli mamy piękny jesienny weekend i piękny początek następnego tygodnia. Rozkoszujmy się słońcem, bo narzekać na to, że będzie padać, a deszcz jest bardzo potrzebny, będziemy zdecydowanie później. Także cieszę się, że mogę państwu wakacyjną pogodę jeszcze zapowiedzieć i chcę zapowiedzieć następną piosenkę, która zawsze, nie wiem jak to jest, być może to wszystko, co jest związane z naszą młodością, kojarzy się dobrze, a ta piosenka mi się bardzo kojarzy z polskim wybrzeżem.

0: cudowna Kora i Luciola. Wakacyjne wspomnienia. Być może Państwo mają również wspomnienia z tą piosenką, albo w ogóle wspomnienia wakacyjne z jakąś melodią, to proszę się meldować. Pozdrawiam wszystkich naszych stałych słuchaczy, nasze stałe słuchaczki, tych internetowych i tych, którzy nie są na mediach społecznościowych, ale mamy informacje i wiemy, że nas słuchają. Pozdrawiam Manfreda bardzo, bardzo gorąco. Pana Manfreda, który zasłużenie wypoczywa, a my tęsknimy i drzwi Radia Darmstadt są otwarte. Manfredzie, wpadaj do nas, bo ty masz zawsze ciekawe wiadomości do przekazania. Oprócz tego, wyłączył mi się telefon, bo to się przyznam Państwu, tak po cichutku tylko powiem. Zapomniałem hasła do Facebooka na naszym radiowym komputerze i nie jestem w stanie komunikować normalnie, tylko komunikuję dzisiaj z wami przez telefonik. Ale za tydzień już sobie przypomnę. Tak to jest, jak się zbyt długo człowiek nie bywa w radiu. Panią Agnes pozdrawiamy, jak zawsze naszą Joasię, od niej również będzie przygarść wiadomości troszeczkę później. Pozdrawiamy panią Hanię z Freiburga serdecznie, no jak zawsze stała cudowna pani Monika, od której też będziemy mieli informacje, które Państwu przekażę, bo dzisiaj fantastyczny koncert połączony z projekcją filmu, to znaczy na odwrót. Pierw film niemy w towarzystwie muzyki granej na żywo, a później koncert. O co chodzi, kiedy, co i jak? Dzisiaj o 19 we Frankfurcie, ale szczegóły za chwilkę Państwu podam. Pozdrawiamy naszych przyjaciół i w Kanadzie, i w Stanach Zjednoczonych, i pozdrawiamy wszystkich z Wrocławia. Dzisiaj premiera w Teatrze Muzycznym Kapitol w Wrocławiu, premiera musicalu Kościuszko w reżyserii Konrada Imieli. Miałem tam być, ale niestety nie wszędzie daje się i nawet jeszcze wczoraj miałem taki diabelski plan, ale on dzisiaj okazał się, że jest jednak nie do zrealizowania. Ale bardzo gorąco Państwu polecam, ci, którzy mogą się wybrać do Wrocławia, to tam najwyższej zawsze jakości są przedstawienia, a jeżeli za coś bierze się sam Konrad Imiela, to wiadomo, że będzie dobrze. Również na temat tego spektaklu z Państwem porozmawiamy. Ale mi wyszły piruety.
1: Dorastałem z włączoną telewizją. Takie było dzieciństwo. Podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą. Telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć. Tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie.

program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Miliowowicz, Umie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bezgraniczną. 2001 rok, telewizja na żywo. A my czujemy, że coś się

publiczność. W kinach Shrek i Amelia, a my golimy głowy na jeża. Jeździmy do Hybryd, remontu i na plac Bawiciela. Do kina Muranów na filmy Gutka. Tam siedzimy jak zahipnotyzowani, a na podwórkach wrony i puste trzepa.

To nowość u nas, na pewno nowość w Bigosie, bo nie wiem jak u koleżanek i kolegów, ale to jest w miarę świeża piosenka. Fisz Emadę i Szczyl, Piruety. I tak, to zanim powrócę do tej piosenki, to muszę otworzyć sobie tutaj telefonik, bo obiecałem Państwu informację naszą lokalną, gdzie się wybieramy wieczorem, czyli od godziny 19. Zapraszam Państwa bardzo gorąco do Frankfurtu. Tam działa od wielu lat w nowej lokalizacji, bo to jest absolutnie kultowe stowarzyszenie. To jest stowarzyszenie artystyczne Familie Montes. W centrum kiedyś samego Frankfurtu to było takie miejsce, kuźnia, miejsce spotkań artystycznej bohemy Frankfurtu i okolic. Ta działka, czy to pomieszczenie zostało sprzedane, ale z tego względu, że to stowarzyszenie i ta inicjatywa wspierająca artystów zdobyła sobie tak wielkie uznanie we Frankfurcie, to władze postanowiły przekazać nowe pomieszczenia, nowe miejsce i ono jest również fantastyczne. Trzeba się do niego przyzwyczaić. Jest zupełnie inaczej niż wtedy, ale teraz jest również bardzo pięknie, bo to jest Hänselbrücke am Hafenpark, Hänselstraße 7. Hänselstraße 7 we Frankfurcie. Tam dzisiaj projekcja filmu Metropolis Fritza Langa. To jest film niemy z roku 1927 i czerwie będą grali muzykę na żywo, a po tym wszystkim koncert grupy Czerwie. I żeby Państwa tutaj doinformować, mam informację, że organizatorką jest Maria Luczak, którą bardzo gorąco pozdrawiamy i być może przyjedzie do naszego studia, bo dzisiaj na ten temat będziemy rozmawiali. Od godziny 19 spotykamy się na Hänselstraße 7. To jest Kunstverein Familie Montes. Zobaczymy sobie film, a później potańczymy. Wstęp wolny, bar otwarty, także będzie można napić się soku pomarańczowego albo dobrej kawy. A wracając do piosenki Fisza, Piruety, to tak proszę nasze polskie słuchaczki i polskich słuchaczy, jeżeli słyszycie ten utwór, to powiedzcie mi, czy on jest ocenzurowany. Bo tak na Śląsku robić kogoś w tym tekście jest użyte słowo, to nie jest wulgar. Znaczy na Śląsku jest to jest wulgaryzm i nie jest wulgaryzm. I ciekawe, jak reagują dziennikarze i stacje radiowe, proszę mi powiedzieć. I wracając jeszcze w drugim aspekcie do tej piosenki, do Piruetów, to tam było przypomnienie pewnego utworu i zrobi się Państwu na pewno bardzo miło.

No tak, u niektórych obudziły się wspomnienia. Młodzież dzisiaj o takich piosenkach czy o takich utworach dowiaduje się z TikToka. No bo tam pewne utwory, które już przykryła patyna historii przeminionego czasu, od czasu do czasu pewne rzeczy zostają odkrywane. I tak na przykład wielki powrót Kate Bush. Młodzież dowiedziała się, że taka artystka istnieje, istniała i tworzyła, tworzy piękne, wspaniałe rzeczy. Ja dzisiaj sobie dopiero uświadomiłem, tak jadąc do Państwa, że skoro Niemcy dzisiaj świętują 36 lat zjednoczenia, no to przecież ci, którzy wtedy się urodzili, mają teraz 36 lat. To jest nie do wiary, czyli nie pamiętają większość już tego czasu przed, kiedy żelazna kurtyna obowiązywała, kiedy w Polsce działy się rzeczy, dzięki którym tutaj nic by się nie zadziało, czyli ta odwaga 10 milionów członków Solidarności spowodowała również upadek tej żelaznej kurtyny. Rok później w Niemczech, rok po wolnych wyborach w Polsce. I to, co szczególnie mnie zainteresowało, to oczywiście Niemcy dyskutują, jak to się, co się w ogóle wydarzyło, czy jest możliwe zjednoczenie, powiedzmy, jednego narodu, ale o dwóch różnych absolutnie mentalnościach. Dzisiaj słyszałem wspaniałą rozmowę i dyskusję na ten temat. I te różnice mentalne wynikają wśród starszego pokolenia między innymi z tego, że właśnie my, czyli pokolenie Solidarności i Niemcy, pokolenie czasów socjalizmu czy komunizmu, zwał jak chciał, jesteśmy no właśnie pokoleniem myślącym kolektywistycznie, a wszystkie zachodnie kraje kapitalistyczne stawiają na indywidualizm i dlatego stąd dużo rzeczy, które mogłyby się wydarzyć szybciej w naszym życiu, jeżeli byśmy to zrozumieli, że wszystko można zdobyć, tylko trzeba o to zawalczyć i że nikt do nas nie przyjdzie i nie powie: słuchaj, przyglądam się, jak pracujesz, jesteś fantastyczny, może ci dam więcej pieniędzy, ale może chciałbyś zostać dyrektorem, kierownikiem działu. To się nie wydarzy. Bo tak po prostu jest w mentalności ludzi Zachodu. I ci, którzy są z Wschodu, muszą się do tego przyzwyczaić. I znowu się rozgadałem. Widziałem go, wracając do Sopotu, w tym roku na scenie właśnie w Operze Leśnej i bardzo mnie poruszył, bardzo mi się spodobał i jestem bardzo ciekawy nowej płyty Artura Rojka. Mirafiori.

uwielbiam piosenki, wszystkie piosenki uwielbiam, które nie są banalne. I tutaj w przypadku tego utworu również można się doszukać pomiędzy tym takim bardzo rozrywkowym charakterze i można byłoby przypuszczać, że przeboju w sumie tanecznym można doszukiwać się kilku sensów. A to całość pojawi się na płycie i wtedy będzie można z tej składanki poszczególnych utworów, a wiemy, że w przypadku akurat Artura Rojka każda jego płyta to dzieło koncepcyjne i tam wszystko ze sobą się w jakiś sposób łączy. To sprawia największą przyjemność. No i właśnie od tego roku Ciasto Jabłkowe będzie mi się tylko i wyłącznie kojarzyło z cudownym miejscem w Gdańsku Oliwie, z panią Anią, z panią Moniką, z panią Aliną, aż mi ślinka pociekła. No i oczywiście ta kawa. Serdeczności. Nie było mnie długo i tak 43 minuty witam się z państwem, ale skoro kącik francuski, no to witamy się dalej.

0: musimy się umówić koniecznie, bo Joanna przez wiele, wiele lat w środowisku frankfurcko-mogunskim, wiesbadeńskim, może mniej darmsztackim, aczkolwiek sama na ten temat może opowiedzieć, była promotorką polskiej kultury w czasach, w których nie było telefonów komórkowych, w czasach, w których nie było internetu, a mimo wszystko udawało jej się tą naszą polską kulturę w jak najlepszym świetle przedstawiać. Słynne premiery i spektakle w Internacjonale z teatr, ale nie tylko, bo również zajmowała się historią robotników przymusowych w Adlerwerke we Frankfurcie i spowodowała wiele, wiele cudownych rzeczy. Także Joanno, zapraszamy i czekamy, musimy się umówić. Lubię się z Państwem witać, ale też czasami przychodzi przekazywać smutne informacje. Kabaret Elita, nieistniejący już zresztą, a jednym z jej członków był, bo odszedł 26 września, Stanisław Szelc. To wielka strata dla Polski, ale straszaki pamiętają słynne ich skecze. I przede wszystkim ja osobiście pamiętam ich z radiowej trójki. Akurat tutaj pan Stanisław Szelc nie śpiewa, ale tak pomyślałem sobie, że przypomnijmy sobie tę piosenkę i od razu państwu się skojarzy, dlaczego takie, a nie inne zdjęcie na Facebooku umieściłem, zapraszając państwa na nasze dzisiejsze spotkanie.
1: Zanim zdechnie w oceanie, strud ropą śledź ostatni, a ostatniej trawić było przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił.
1: Zanim zniknie pod betonem osiedlowy w skwerku reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
2: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż.

Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczylas. Te głosy nierozerwalnie związane są z polskim kabaretem, z polską kulturą i przede wszystkim dla mnie z przepiękną i wspaniałą polszczyzną. Pozdrawiam panią Alinę, wspominając jabłkowe ciasto w Gdańsku-Oliwie, a tu cyk, proszę bardzo, zdjęcie ze Świnoujścia. Ale co, są jakieś wakacje? Pani Alino, to jest nieprzyzwoite. Co chwilę albo Francja, albo Włochy, albo nie wiadomo gdzie. Czy nauczyciele pracują w ogóle? czy

nie pracują. Mam dla Państwa niespodziankę, patrzę na zegar, to jeszcze zdążymy, bo krótko po godzinie 16 jesteśmy mówieni z panią Magdaleną Telus z Kokopolu. Mamy dla Państwa jeszcze bardzo szybciutkie zaproszenie i kilka ważnych informacji, jeśli chodzi o polszczyznę i naukę języka polskiego jako obcego, jako tego przywiezionego do kraju. A chcąc zdążyć, przedstawię Państwu utwór lub dwa utwory naszych niemieckich przyjaciół.

czasami państwo patrzą na muzyków i no, ktoś gra na trąbce, ktoś gra na fortepianie, ktoś gra na jakimś innym instrumencie. Akurat z chłopakami się znamy bardzo od dawna, bo akurat Pianuk tak się nazwał, ale naprawdę to jest Raul Schmidt, który jest, no właśnie, mówiąc państwu, ktoś sobie gra na fortepianie, ale to jest pan profesor na Uniwersytecie we Freiburgu. Gorąco Ralfa pozdrawiamy. No i cudowny Joe Kraus z trąbką. Z Joe Krausem mam chyba najpiękniejsze muzyczne wspomnienia i to, co udało nam się zrobić w Polsce, czyli 6-7 koncertów z grupą Tap Two. I oczywiście jedyny raz w życiu redaktor mieszkał w hotelu, w Grand Hotelu wtedy, i to w takim naprawdę luksusowym pokojem z widokiem. Zresztą tak nas rozlokowała Grażyna Górka, która organizowała całą tą trasę po Polsce. No było wspaniale. A jak to brzmiało? No to brzmiało przed laty tak. Oczywiście wtedy cała Polska oszalała na punkcie grupy Tap Two.

0: tak gotuje sobie przez dłuższy czas, aż gotów jest najwspanialszy lek na stres.
1: Ten bigos gotujemy dla Państwa od 26 lat w Radiu Darmstadt DAB+. Ja się nazywam Elik Plichta, jestem z redakcji międzynarodowej, z polskiej sekcji naszego radia. Jest już nas całkiem sporo, ponad 20 godzin w języku polskim, z czego jesteśmy bardzo dumni. Jeszcze zdążę Państwu podczas tej godziny te wszystkie nasze czasy antenowe przedstawić. A teraz to ja już się zabieram za wybieranie numeru, bo nasza gościni akurat dzisiaj wyjątkowo jest we Wrocławiu i mam nadzieję, że to wszystko uda nam się telefonicznie teraz załatwić i połączyć.

0: Ania Dąbrowska i w głowie, a w telefonie lub przy telefonie poprzez łącza telefoniczne, tak jak obiecałem, udało nam się połączyć z Magdaleną Telus, Kokopol. Cześć Magda, dzień dobry.
1: Dzień dobry Liku, dzień dobry Państwu, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Ja tak sobie pozwoliłem po imieniu, bo my już przez tyle lat się dobrze znamy i zdążyliśmy, byłoby nienaturalnie mówić pan, pani, ale cieszę się, że znalazłaś dla nas chwilę czasu. Co to jest Kokopol? Zacznijmy od tego.
1: Kokopol to Centrum Kompetencji i Koordynacji Języka Polskiego, po niemiecku Kompetenz und Koordinationszentrum Polnisch. Placówka przy Fundacji St. Marienthal, finansowana ze środków niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Wolnego Państwa Saksonii na podstawie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie z 1991 roku.
0: I to jest, drodzy Państwo, prawidłowa odpowiedź. Przypuszczam, że większość dziennikarzy zadaje ci to pytanie i jest, masz to wyryte.
1: Tak jest. No. W dwóch językach.
0: Absolutnie. Bardzo dziękuję za tą taką naprawdę prasową informację.
1: Tak, ale ja może dodam, tym Kokopol się zajmuje i dlaczego właśnie to finansowanie i dla kogo. Naszym zadaniem jest popularyzacja języka polskiego w Niemczech, w całych Niemczech. Otrzymujemy 2 miliony euro rocznie i ponad połowa z tych pieniędzy jest przekazywana organizacjom polonijnym na finansowanie nauczania języka polskiego odziedziczonego. Współpracujemy z około 40 organizacjami polonijnymi i ważne jest, żeby wiedzieć, że rząd niemiecki to nauczanie pozaszkolne wspiera. Ponadto prowadzimy kampanię popularyzującą język polski, Polski School. Mam nadzieję, że Państwo zetknęli się już z naszą kampanią. To są plakaty, ulotki, kartki, to jest współpraca z influencerami, filmy, wideo w mediach społecznościowych i odnoszę takie wrażenie, że przesłanie naszej kampanii Polski is Cool zatacza coraz większe kręgi i coraz więcej Polaków, ale też nie tylko, jest przekonanych, że jest to naprawdę fajny język, którego warto się uczyć, który warto pielęgnować.
0: Podczas ostatniego naszego spotkania, pamiętam, tutaj w studiu byłaś u nas, rozmawialiśmy na temat problemów związanych właśnie z tym finansowaniem i wtedy był okres oczekiwania, czy zapewnione są pieniążki na następny okres waszej działalności. Czy wszystko można gratulować? Wszystko zostało załatwione pozytywnie? Czy ciągle gdzieś pukacie do drzwi i mówicie halo, tutaj to dofinansowanie, jakby to powiedzieć, jeszcze pieniądze nie wpłynęły?
1: No, pukać zawsze warto. Pieniądze wpływają na początku roku. Myślę, że nie ma takiej opcji, żeby nie wpłynęły, ale prawda jest taka, że jest to finansowanie projektowe, czyli na każdy rok ubiegamy się o nie, przedstawiając wniosek i naszą wizję naszej pracy na dany rok, naszej współpracy z organizacjami polonijnymi. To ma też swoje dobre strony, bo to narzuca taką perspektywę, mobilizuje, nakręca. No ale też powiem szczerze, sama ta misja jest taka nakręcająca, więc my się nie skarżymy, my po prostu robimy swoje.
0: Dwie informacje bardzo ważne chcę Państwu przekazać. Jedna to zjazd slawistyki. Co to za zjazd, bo odbywa się od 15 lat. Gdzie i co na tym zjeździe się dzieje? A o Waszym uniwersytecie to będzie drugie moje pytanie.
1: Zjazd, 15 zjazd slawistyki to impreza odbywająca się co 3 lata, gromadząca najważniejszych, najbardziej znanych i największą ilość niemieckich slawistów, to znaczy osób zajmujących się akademicko językami słowiańskimi, czyli też polskim, ale również rosyjskim, ukraińskim, językami południowosłowiańskimi, czeskim, jako zachodniosłowiańskim i tak dalej. I to jest takie spotkanie kilkuset osób, które no, wytycza w jakiś sposób kierunek, podsumowuje stan dyscypliny i wytycza perspektywę na przyszłość. W tym roku Kokopol był obecny na 15. Zjeździe Slawistyki w Wiennie, który notabene dzisiaj się zakończył, z wynikami badań Polski Kompas i FAMPOL. Badanie Polski Kompas przeprowadzone zostało we współpracy z profesorem Bernardem Bremerem z Uniwersytetu w Konstancji, a badanie FAMPOL przeprowadził zespół pani profesor Tani Anstadt, włączony był dr Stefan Heck i Tania Młynczak w Westfalii Północnej nad Reni. Tam było to badanie jakościowe, były prowadzone wywiady z rodzicami i z uczniami na temat ich nastawienia do nauczania, pielęgnacji języka polskiego, korzystania lub nie i powodów korzystania lub niekorzystania z ofert nauczania języka polskiego. Natomiast badanie Polski Kompas było badaniem ilościowym, obejmowało teren całej Republiki Federalnej Niemiec, koncentrowało się na 10 największych miastach i objęło 400 rodziców, głównie to były mamy, które odpowiadały na pytania formularza online. Ja może powiem coś o wynikach tych badań, bo są one naprawdę bardzo ciekawe i warto je cytować. Zostały opublikowane w tomie trzecim i to był drugi, że tak powiem, temat, z którym Kokopol było na 15. Zjeździe Slawistyki. W trzecim tomie naszej serii Polski Beiträge, w pierwszym tomie przedstawiamy język Polski, polszczyznę drugiej generacji, czyli powiedzmy moich dzieci. W drugim tomie piszemy o tym, autorka dr Natalia Kosz z Uniwersytetu Wiedeńskiego pisze o tym, jak druga generacja w pozycji rodziców przekazuje lub nie przekazuje polszczyzny swoim dzieciom. No i właśnie w trzecim tomie, który ukazał się bardzo niedawno, 2 tygodnie temu, pokazujemy wyniki tych badań. I z badań widać, że jest ofert za mało, są one za daleko, dla rodzin jest wielkim wyzwaniem poświęcać całą sobotę lub pół piątku na dowożenie dzieci do tych ofert. Nie działa tak do końca system informacji, najczęściej rodzice dowiadują się albo za pomocą własnych starań w internecie o możliwości nauczania języka polskiego dla swoich dzieci, albo przez znajomych. I jeszcze bardzo ciekawa sprawa, wszyscy rodzice, prawie wszyscy deklarowali wysoki stopień zadowolenia z ofert, na które uczęszczają ich dzieci, czyli ofert zarówno szkolnych, jak i pozaszkolnych oferowanych przez stowarzyszenia polonijne na przykład. Ale duża część rodziców mimo tego zadowolenia i tak życzyłaby sobie, aby język polski oferowany był po prostu w szkole publicznej, tam dokąd codziennie chodzi dziecko. No i jeszcze z takich wyników ciekawe było nastawienie do ofert nauczania online, bo tutaj zdania były podzielone. Tak, dla części rodziców byłoby to ułatwienie, część rodziców wątpi, że byłaby to dobra forma nauki. Także to był kolejny temat. No i jeszcze ogłosiliśmy otwarcie naszego portalu Herkunftssprache Polnisch. Zachęcam Państwa, zachęcam rodziców do odwiedzenia portalu. Tam można właśnie z największym trudem znaleźć najbliższą ofertę języka polskiego. Jest zakładka dla nauczycieli, gdzie są interesujące materiały, jest leksykon fachowy dla nauczycieli, jest interaktywna mapa, także myślę, że będzie to duża pomoc dla osób interesujących się ofertami polskiego odziedziczonego w Niemczech.
0: Króciutkie pytanie dotyczące właśnie tego zjazdu slawistów w Wienie. Czy obecna sytuacja, między innymi polityczna, wojna na Ukrainie i mnóstwo ludzi, którzy no, również w Niemczech ponad milion Ukraińców jednak mieszka, czy to nie jest akurat też moment, w którym slawistyki na uniwersytetach cieszą się większą popularnością i zainteresowaniem i przy okazji na tych wydziałach czy grupy polskie nie mogłyby profitować? Czy był w ogóle ten temat poruszany?
1: Ten temat był bardzo ważnym, wiodącym, można powiedzieć, tematem podczas 15. Zjazdu Slawistyki, a drugim takim tematem były języki odziedziczone. I temat wojny w Ukrainie stawia generalnie pytanie o dalszy rozwój niemieckiej slawistyki, w ramach której język rosyjski tradycyjnie odgrywa wiodącą rolę. Natomiast język ukraiński oferowany jest w niewielu ośrodkach, zajmuje pozycję marginalną. Interesująca i bardzo paradoksalna jest sytuacja, jeżeli chodzi o zainteresowanie slawistyką w Niemczech. Z jednej strony mamy wojnę, mamy potrzebę zrozumienia sytuacji we wschodniej części Europy, więc powinno rosnąć zainteresowanie tymi językami, ale nie rośnie. Mamy taką sytuację, jak gdyby ta wojna działa się swoją drogą, nie wiem, oddzielnie. Owszem, ona wiąże się z codziennymi też lękami i refleksją, ale nie wiąże się z potrzebą najwyraźniej zdobycia większej wiedzy, jeżeli chodzi o kultury, literatury czy języki tych narodów, które są bezpośrednio dotknięte. No, jeżeli chodzi o język polski, to tutaj sprawa jest taka, powiedziałabym, troszkę ambiwalentna, bo ta silna pozycja języka rosyjskiego tradycyjnie stawia pozostałe języki troszkę w cieniu, ale z drugiej strony specjalizacja w danym języku, który no nie jest tak, powiedzmy, popularny jak język rosyjski, sprawia, że można zdobyć takie troszkę wyjątkowe kwalifikacje, czyli czyni te języki cennymi. Na przykład dla pracodawców język polski jest w tej chwili coraz bardziej interesujący, więc ta sytuacja z napaścią rosyjską na Ukrainę nie przekłada się jeden do jeden na zwiększone zainteresowanie językami słowiańskimi, ani na lepszą pozycję języka polskiego. Natomiast pozycja języka polskiego jest coraz lepsza. No i to jest powodowane coraz ważniejszą pozycją gospodarczą Polski i geopolityczną Polski. To już możemy stwierdzić zdecydowanie. Dlatego warto pomyśleć o zwiększeniu oferty języka polskiego nie tylko jako odziedziczonego, ale również jako obcego w szkołach.
0: Ja wiem, że jest za 5:12, ale dla takich szaleńców, studentek, studentów, którzy lubią działać na ostatnią chwilę, mamy ofertę, bo organizujecie dla nich jesienną akademię w Marienthal. Co to jest za akademia, o co chodzi i przekaż informację, którą masz dla nas.
1: Tak jest. Akademie wiosenne i jesienne organizujemy od kilku lat. Jest to unikalny format, podczas którego studenci i młode osoby dorosłe z językiem polskim odziedziczonym mają okazję w ciągu tygodnia swój język polski wprowadzić do rejestru kultury wysokiej, do rejestru akademickiego i do rejestru związanego ze swoim zawodem. Wiemy, że język wyniesiony z domu, język od mamy, od taty, od dziadka i babci, to jest troszkę inny rejestr, ale gdy chcemy porozmawiać, no nie wiem, choćby o aktualnej sytuacji politycznej w Europie i na świecie, potrzebujemy innego słownictwa, potrzebujemy innych struktur językowych, takich, których w polszczyźnie domowej na co dzień raczej nie używamy. I to właśnie można praktykować w Marienthal. Akademia tegoroczna jesienna zaczyna się już w poniedziałek, ale do jutra, jutro jest niedziela, otwarte są zapisy. Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc i tematem jest kultura w Polsce, Polska w kulturze, czyli bardzo ciekawa edycja, bo będziemy oglądać filmy, będziemy czytać fragmenty dzieł literackich, będziemy dyskutować na temat różnych wypowiedzi medialnych i dyskutować o aktualnym obrazie Polski i Polaków i jak ten obraz zmieniał się na przestrzeni ostatnich 30 lat w obliczu tego awansu Polski gospodarczego, geopolitycznego, o którym mówiłam przed chwilą. Wiemy, że obrazy w naszych głowach, czyli stereotypy, to są struktury długiego trwania. One potrzebują dużo czasu, żeby się zmienić, ale w tym wypadku, w wypadku Polski ostatnich dziesięcioleci, ta zmiana pozajęzykowa jest tak dramatyczna, tak dynamiczna, że myślę, że coś w tych stereotypach, w tych obrazach w głowach się zadziało i o tym będziemy rozmawiać ze specjalistami. Będzie naszym gościem pani profesor Sękowska, wybitna badaczka stereotypów. Będzie pani profesor Mazik Grzegolańska, znawczyni polskiej ekonomii. No i będzie stały zespół pedagogów KOKOPOL, Marcin Jura, doktor Agnieszka Buk z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No i ja będę obecna i będziemy tańczyć i śpiewać i to wszystko będziemy robić po polsku.
0: Magdaleno, czy mogę mieć dla ciebie małe zadanie?
1: Tak jest, zawsze, Eliku.
0: Bo ja bym bardzo chciał, aby po tej akademii, abyśmy w jakiś sposób się spotkali i porozmawiali ze studentkami i studentami, jakie dla nich to korzyści, jakie to były przeżycia. Także zapraszam do naszego studia, albo telefonicznie, albo umówimy się w jakiś taki sposób, żeby można było te spotkanie przeprowadzić. Także proszę, zaoferuj studentkom i studentom taką możliwość, żebyśmy mogli po wrażeniach tej akademii porozmawiać. Dobrze?
1: Bardzo, bardzo chętnie i ja dziękuję za zainteresowanie. Dziękuję Radiu Radar Darmstadt, tobie Eliku i dziękuję wszystkim innym mediom polonijnym, które właśnie teraz poświęcają czas i uwagę językowi polskiemu. Proszę Państwa, to jest nasze 5 minut i każdy tam, gdzie jest, musi zrobić wszystko, żeby to nasze dobro wspólne pokazać, jaka tak. To jest fantastyczna sprawa.
0: Musimy zawalczyć o wagę języka polskiego w Niemczech i tak między innymi dzięki Magdalenie Telu z KOKOPOL-u to się wszystko dzieje. Dziękuję ci bardzo.
1: Dziękuję serdecznie.
0: Miłego pobytu we Wrocławiu, no i oczywiście owocnej Akademii Jesiennej dla studentek i studentów tutaj.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam jeszcze raz ciebie, Eliku, i państwa słuchaczki i słuchaczy.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.

Szum i Kaśka Suchacka. Dbajmy o pielęgnowanie języka polskiego, uczmy naszych milusińskich tego języka, dbajmy o to, żeby on również, tak jak w naszym radiu, mógł być prezentowany szerszej publiczności. Pozdrawiamy wszystkich naszych niemieckojęzycznych słuchaczy, którzy rozumieją, powiedzmy, co dziesiąte słowo, ale słuchają nas ze względów na brzmienie języka, na jego melodię, również na te utwory, czy te piosenki, które Państwu prezentujemy. I ja też tak mam, słucham francuskiej muzyki, czy w języku hiszpańskim, nie rozumiejąc słów. Dopiero później sobie człowiek coś tam gdzieś znajduje i tłumaczy, teraz jest zdecydowanie łatwiej. Także wcale nie trzeba rozumieć języka polskiego, żeby się podobały Państwu te utwory, które prezentujemy. Mamy takie informacje, mamy feedback od naszych niemieckojęzycznych słuchaczek i słuchaczy, że również między innymi soboty, przygotowując obiad, słuchają Bigosu. To bardzo miłe i z tego powodu również bardzo się cieszymy. A teraz niespodzianka, która zwaliła mnie z miejsca, bo tak czasami bywa. Ja przygotowałem to zdjęcie z tym psiakiem, Bigos, Bigosiczek, Bigoś, Bigosiuniu i tak dalej. No bo akurat piosenka Jana Kaczmarka, która była zaprezentowana wcześniej, gdzieś mi chodziła po głowie. No a teraz nowość od artysty, który uciekł z Polski, w cudzysłowie uciekł. Po prostu taką postanowił, podjął decyzję. Wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam ma święty spokój od dziennikarzy, od mediów, ale ciągle tworzy. A jest to prawdziwa legenda. Nazywa się Seweryn Krajewski. Nowość. Jak dobrze, że jesteś.

Jak dobrze, że jesteś, Seweryn Krajewski. I tak mam wrażenie, że to będzie kolejny psi hymn w roku, powstały w roku 2026. Puszek Okruszek i Do serca przytul psa, dzisiaj prezentowany. A jak się wsłuchają w Państwo w tekst, ja nie jestem psiarzem, ale kocham zwierzęta. I to jest w taki sposób napisany tekst, tak prawdziwy i tak szczery, że aż się człowiek wzruszył, czując ten zimny nosek czworonoga. Coś cudownego. Panie Sewerynie, bardzo dziękujemy za tę psią poezję i z największą przyjemnością jako premierowo w mojej audycji Państwu to przedstawiam. Bardzo również się cieszę, że listopad to jest taki okres, w którym no, słota, deszcz, miejmy nadzieję, że będzie go sporo, że ziemia troszeczkę odetchnie. Mamy coraz częściej niepokojące obrazy. Wysychają rzeki, wysychają całe jeziora i dla tych wszystkich, którzy uważają, że to tylko bzdury i wymysły ludzi robiących jakieś interesy na ochronie naszego klimatu, no to co można powiedzieć? No nic nie można powiedzieć, oprócz tego, że puknijcie się w głowy i spójrzcie wokół siebie, co się dzieje. Czekamy na deszcz, czekamy na dużą ilość wody, czekamy na dużą ilość śniegu. No a teraz też mi się przypomniała informacje świeże ze Szwajcarii. W przeciągu 5 lat 20% masy lodowcowej się zmniejszyła. To jest coś niesamowitego. No ale nie narzekajmy. Pomyślmy o tym, że 15 listopada w niedzielę od godziny 17:30 przymkniemy oczy, bo pierw będziemy podziwiali kreację, bo przyjdzie, ukłoni się, my przymkniemy oczy, a ona zacznie grać. Ona, czyli Aleksandra Mikulska, zacznie grać na fortepianie i zacznie grać utwory Fryderyka Chopina. Poezja przy fortepianie. Organizatorem jest wspaniałe, najlepsze w Niemczech stowarzyszenie, jakie sobie można wymarzyć, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Kulturalne Salonik. Pozdrawiamy bardzo gorąco i cieszymy się, że właśnie dbacie o nasz rozwój duchowy pod względem klasycznym, pod względem gastronomicznym to podczas wakacyjnej letniego festynu, no i oczywiście poezja śpiewana, piosenka aktorska, zwał jak chciał, ale z wyższej półki to wy nam dajecie sporo radości i to jest na wiosnę koncerty walentynkowe. W tym roku najprawdopodobniej Marcin Januszkiewicz, to aż można wyskakiwać z krzeseł do góry i się cieszyć. Kto nie wie, kim jest Marcin Januszkiewicz, to proszę zobaczyć. Na naszej antenie często są prezentowane jego piosenki. Niedziela 15 listopada. Zapraszamy Państwa o 17:30 do Darmstadtskiej Oranżerii Bessungerstrasse 44. Bilety w granicach od 23 do 28 euro. Wszystko znajdą Państwo na stronie salonik.de, a my się bardzo cieszymy na spotkanie z panią Aleksandrą Mikulską. Piosenka numer 14 i 15 to są perły PRL-u. Jedną wybieram ja, a drugą wybiera redaktorka Renata Maszczalesz, która w chwili obecnej chyba za kierownicą i pędzi do Polski. Serdeczności. Renatko, bardzo proszę jechać ostrożnie. Dzisiaj ja wybrałem za nią drugi utwór, a pierwszy no to też taki będzie o kilku zwierzątkach. To tak a propos naszego psiaka na zdjęciu facebookowym.

czyja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

To był rok 1984, kiedy Hanna Banaszak na jakimś dywaniku leżąca na brzuchu wyśpiewała ten utwór. Utwór, który napisała pani Magda Czapińska. Czapki z głów. Pani Magdo, kochamy panią. Tu ściskam, korespondujemy czasami. I mam takie marzenie, żeby z pani piosenkami zrobić kiedyś taką audycję i oczywiście z panią. To umówimy się. Bardzo, bardzo byłbym zaszczycony. Muzykę napisał Janusz Strobel, a Hanna Banaszak to dla mnie była taka polska Marilyn Monroe i gdziekolwiek się nie pojawiała, to no oprócz tego, co jest najcenniejsze w Hanni Banaszak, czyli jej muzykalność, jej głos, jej poczucie swingu, rytmu, wszystkiego, no to ta jej absolutna fizyczność i ujmujący uśmiech. A Hanna Banaszak, która się uśmiecha, to nie ma faceta, któremu by nie zmiękły kolana. Pani Haniu, również panią bardzo gorąco ściskałem, pozdrawiamy i cieszymy się, że mogliśmy również podziwiać panią podczas Rock i Chanson Festival w Kolonii. Zresztą już jest ogłoszony również kolejny termin i skład. Może jeszcze zdążę państwu wszystko za chwilę przytoczyć. Na pewno z prezesem Poloniki w Kolonii będziemy niedługo rozmawiali. Piosenkę, którą miała wybrać Renata Maszczalesz, pani redaktor, to w pani imieniu ten utwór. Ci, co znają tekst, to sobie pośpiewają, a ci, co nie znają, to się nauczą. A kiedy? Zaraz państwu powiem.

Niech żyje Baal to dwa spotkania z Marylą Rodowicz w Niemczech, 26 lutego w Düsseldorfie i 28 lutego we Frankfurcie, a dokładnie w Offenbachu. Zapraszają Państwa bardzo gorąco. Bilety rezerwujemy, kupujemy na gramy.de, tam znajdą Państwo wszystkie informacje. Tak, wstępnie jesteśmy umówieni na spotkanie z panią Marylą. Była w Sopocie, tam udało zadać mi się jedno pytanie, bo przyjechała Porszakiem, wspaniałym kabrioletem, to znaczy przyjechała, została dowieziona, bo to no, królowa przecież nie jeździ, tylko ma szofera. No i oczywiście jej występ z młodziakami bardzo się Państwu podobał. To jest nasza ikona, to jest nasze dobro narodowe. Kochamy panią Marylę, kochamy jej twórczość, kochamy jej głos, kochamy jej piosenki, wszystko co... Znaczy nie wszystko, bo jest kilka takich dla mnie osobiście rzeczy nieudanych, ale to jest odwaga artystki. No, chciałbym powiedzieć, że jestem fanem absolutnym, dlatego nawet przymykam na te oczy, na te według mnie nietrafione pomysły. Ale Niech żyje Baal to dwie godziny największych, najwspanialszych przebojów z Marylą Rodowicz. To będzie na pewno absolutne wydarzenie roku, jeśli chodzi o no, koncerty muzyczne, bo Maryli nie da się niczym i nikim przebić. No chyba, że pojedzie się do Spodka w Katowicach w listopadzie.

W zeszłym roku, w sierpniu, Korowa Milky Bar została wybrana, płyta grupy Myslowic została wybrana płytą 25-lecia Gazety Wyborczej i grupa podjęła decyzję, ażeby po raz pierwszy w historii całą tę zawartość tej płyty zaprezentować w formie koncertowej. To wszystko odbędzie się w niedzielę 15 listopada w Spodku. I również tych, którzy mają możliwość, bardzo gorąco zapraszam. Czy 15 listopada pani Mikulska nie w Darmstadt? Ojej, ojej. W każdym razie bardzo gorąco państwu polecam. Tu mieliście Szklanego Człowieka z tej płyty kultowej absolutnie z roku 2000 bodajże, bo to tak świętowanie 25-lecia w formie koncertowej i chyba być może będzie również koncertowe wydawnictwo. Tego nie wiem, dowiemy się wszystko niedługo, ale póki co panowie zostali oznaczeni krzyżem brązowym Gloria Artis przez ministra kultury. Gratulacje dla wszystkich chłopaków. Bardzo się cieszymy. Żegnam się z państwem. Bardzo dziękuję za te 2 godziny. Żegnam się nowością. Grupa nazywa się Placebo i koncertują w Niemczech, a my słyszymy się za tydzień i w piątek i w sobotę. W piątek od 19 do 21, w sobotę od 15 do 17. Elik Plichta, kłaniam się bardzo.